Wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Reksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek.

0: w Siri. Możesz gadać, gadać, gadać, gadać cały dzień, ale ona nie rozumie tak jak jakaś Siri.
1: I don't know how to respond to that.
0: Tak nas uczą, trudno. Już za późno na ładne jutro, bo skoro tą durną narracją nas raczą, to

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: dość już tego czekania, wreszcie jest piątek, dzień dobry Polsko, tu RMF Max.
1: Piątek jak piątek, ale dzisiaj jest Europejski Dzień Sąsiada, proszę pana.
0: I sąsiadki też.
1: Też.
0: Jeżeli kiedyś wybuduje Asia między nami ścianę, to tylko dlatego, żebyśmy mogli być sąsiadami. Asia Mełu, Zirek Jakówek.
1: Dzień dobry.

0: Muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

0: Sheeran, Martin Garrix. No i czego nam trzeba więcej, żeby dobrze zacząć piątek? Tak wam gramy o poranku w RMF Max.
1: Świetna wiadomość od sąsiadów. Na pewno się przyda. Świetna wiadomość od sąsiadów z za małej wody.
0: Tak?
1: Mniej niż 5% Szwedów pali papieros.
0: Nie, no brawo! Duży sukces.
1: Znaczy jedną ręką tego klaszczę, bo drugą sobie pakuje snusa. Bo oni tego snusa właśnie wymyślili. Pozdrowienia dla pierwszego snusa Rzeczpospolitej.

0: hity na maksa i najwięcej informacji z regionu macie u nas o 6 za parę chwil w RMF Max.
1: I straszna wiadomość ze świata, bo zagraniczni dziennikarze wybrali Sopot jako idealne miejsce na wakacje dla tych, którzy nie chcą spędzać lata w upale.
0: Faktycznie straszne, ale jest szansa, że mimo wszystko słońce nad Bałtykiem jednak będzie. RMF Max.
2: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Zapraszam, Paulina Gołąb. Lech Poznań absolutnym liderem. W tym sezonie kolejusz zwyciężył nie tylko na boisku, ale także na trybunach. Poznaliśmy właśnie statystyki dotyczące frekwencji na stadionach, a wniosek jest jeden. Poznań i długo, długo nikt. O tych liczbach w skrócie teraz Przemek Wałczyński.
3: Lech Poznań jako pierwszy klub w XXI wieku przebił średnią 30 tysięcy widzów na ligowy mecz. Na każdym spotkaniu przy Bułgarskiej pojawiało się średnio ponad 31 tysięcy kibiców, a łącznie mecze kolejorza w Ekstraklasie obejrzało z trybun ponad 500 000 ludzi. Jeżeli doliczyć do tego europejskie puchary, Puchar Polski czy Superpuchar, robi się już prawie 800 tysięcy kibiców w jednym sezonie. I to wynik, którego polska piłka klubowa dawno nie widziała. Największy tłum pojawił się na meczu z Arką Gdynia. Wtedy stadion odwiedziło ponad 41,5 tysiąca osób. W top 10 największych frekwencji sezonu aż 9 meczów należało właśnie do Lecha.
2: To będzie rekordowy miesiąc w poznańskiej turystyce. W czerwcu czeka nas prawdziwy najazd turystów i nie będzie to przypadek, bo magnesem są duże wydarzenia w naszym mieście, między innymi festiwal Pyrkon czy Malta.
4: Już dzisiaj możemy powiedzieć, że czerwiec będzie cieszył się najwyższym obłożeniem pewnie w ciągu roku w hotelach poznańskich i pewnie w żadnym innym miesiącu nie przyjedzie tylu ludzi do Poznania jak w czerwcu. Te wydarzenia przechodzą jedne w drugie w zasadzie, bo jak tylko Pyrkon się kończy, to zaczyna się festiwal Malta. Z jednej strony oczywiście to dobrze, bo nikt już nie powie, że w czerwcu nic się nie dzieje w Poznaniu, ale być może dzieje się nawet aż za dużo. My nie ukrywam, że pewnie byśmy byli bardzo szczęśliwi, gdyby chociaż część tych wydarzeń udało się przenieść na kolejne miesiące.
2: Mówił Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. Hawajskie rytmy opanują miasto. W czerwcu 10. edycja festiwalu Cały Poznań Ukulele. Będą warsztaty, spotkania z muzykami i koncerty gwiazd, gry na tym instrumencie.
5: To nie jest typowy festiwal, w którym jest po prostu scena i publiczność, która przychodzi oklaskiwać lub wygwizdywać wykonawców. To wszystko się trochę miesza. My nie zamykamy się przed publicznością. Wykonawcy schodzą ze sceny i biegną do pierwszego rzędu, żeby oklaskiwać innych. To się wszystko kręci wokół ukulele i muzyki. Oczywiście, że koncerty, tak, bo tych koncertów jest kilkadziesiąt, koncertów, występów, performance'ów, ale też warsztatów jest mnóstwo i to zarówno w zamkniętych grupach po to, żeby te warsztaty były takie bardziej jednak edukacyjne, ale też otwartych warsztatów, wspólnego grania, śpiewania, open mic. To wszystko się miesza na Placu Wolności i to jest najpiękniejsze.
2: Mówił organizator Piotr Kończal. Tegoroczna ostatnia edycja festiwalu potrwa od 4 do 7 czerwca. Wszystkie wydarzenia programu są bezpłatne. I na koniec tego flesza, do 2 czerwca nieczynny będzie przystanek autobusowy Kurlandzka w kierunku ulicy Hartowo. Utrudnienia dotyczą linii numer 166, 184, 212 i 222. Powodem jest awaria kanalizacji, która wymaga pilnych prac naprawczych.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Boże, dziękujemy Ci za Alexa Warrena, bo dzięki Tobie pobudki o 6:09, a właściwie dzięki niemu pobudki o 6:09 są trochę łatwiejsze.
1: Jak chcecie komuś podziękować za przyjemne pobudki, zawsze możecie podziękować tak. RMF Max.
0: Oczywiście, możemy przy Was krzyczeć o Boże, kiedy tylko chcecie, z dowolnie wybranym akcentem, może być o Boże radosne, o Boże!
1: Tak, wszystkie o Boże obsługuje Irek, umówmy się. Dobrze?
0: Negocjacje z Asią trwają.
1: Nie.
0: A przepraszam, Asia Meus, dzień dobry Polsko, ja jestem na tak. Irek Jakubek, siemano rano. Dobre wiadomości, słuchajcie, dobre wiadomości z płonących lasów na Mazowszu. Strażacy już prawie opanowali ten pożar. Kto chce być na bieżąco, niech słucha Flesza, RMF Max, bo oprócz wiadomości z regionu, z Polski, ze świata, mamy dużo newsów sportowych.
1: No bo dzisiaj mecz na szczycie. Dzisiaj Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet na turnieju o pięknej nazwie Poland Garros.
0: O, turniej Polanda Garrosa. No wreszcie, doczekaliśmy się. Hej! Zatem, drodzy Państwo, do hymnu.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do Ciebie i od dawna to wiem.
0: Hymn jak hymn, no język się przynajmniej zgadza.

0: odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki. Tak będzie, bo zbliża się weekend, bo dzisiaj już jest piątek.
1: Aha.
0: I co z tego, że jest 19 po 6? No co?
1: Oj, jest 19 po 6, 19 stopni będzie już niedługo. Świat będzie piękniejszy, choćby ze względu na to, że szykuje się wielki sprzedażowy powrót.
0: O!
1: Wraca mleko w szklanych opakowaniach. Na razie mleko, potem kefiry i śmietana.
0: Naprawdę?
1: Tak, portal spożywczy pisze: ludzie, szykujcie się na rewolucję. Mleko w szklanych opakowaniach.
0: Super, ja pamiętam mleko w szklanych opakowaniach, w takim koszyczku pod drzwiami.
1: Słuchajcie, ta wiadomość nic nie znaczy, jeśli chodzi o wiek Asi. Asia to widziała w filmie, bardzo starym filmie. Nie, to właśnie to tak. Ej, Aśka, 20.
0: Śniło mi się, że piłam z butelki.
1: O, dokładnie,
0: no właśnie, tak!
1: Tak, 20 minut po godzinie 7.
0: 6.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Polot Bike, Przeźmierowo, ulica Rynkowa 158. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
3: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
4: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
9: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
11: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Single Ladies. Ten numer lubią nawet mężatki słuchające RMF Max. 28 minut przed godziną 7.
1: Prawda. Lubimy też ceny na pylonach dzisiaj na stacjach. Pylon, to się tak nazywa, nie?
0: Pylon jest.
1: A nie?
0: No nie, no chyba.
1: No chyba tak.
0: Chyba tak, ja ci
1: wierzę. Jak nie, to mnie popraw.
0: Wyświetlacz.
1: Taniej dzisiaj na stacji. Benzynka 6,16 za litr, 95, a dieselek 6,37. Równie przyjemne.
0: I do 15 czerwca taka sytuacja. Max. Na py?
1: Lona.
0: Lona. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo.

0: Moja ulubiona damska reprezentacja, Zara Larsson i Pink Panthers w RMF Max.
1: I moje ulubione cztery wejścióweczki do najlepszego parku rozrywki będą dzisiaj rozdawane w tym programie. Wygrałam.
0: Już wiecie. Już wiecie, kto ma lepiej. Ale piątek przynajmniej jest dla wszystkich. 7:21.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
14: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
17: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
18: Znałem to już.
17: Dzięki RMF Max.
19: To tego się słucha.
17: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
19: Też bądź pierwszy.
20: Świeże hity.
19: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
20: Tylko w RMF Max.
21: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
23: Lidl. To się opłaca.
24: I po reklamie.
25: To jest RMF Max.
26: Hity na maksa.
25: Poznań 93 i 5 FM.

0: Kategoria weekendowe powiedzenie. Ale o co chodzi? O co się chodzi w salach przed momentem 11 minut i godzina? Nie, przepraszam, tak nie można.
1: Absolutnie.
0: 11 minut i godzina 7. Rewolucja zakupowa, dziewczyny, chłopaki, świat się zmienia na naszych oczach.
1: Zmienia, raczej wraca do tego, co było, bo galerie wracają do swoich korzeni i znów mają stać się miejscem, w którym robimy zakupy. Ludzie zmienili podejście, teraz do galerii handlowej idziemy po to, żeby kupić rzeczy, a nie po to, żeby przeżyć jakiś experience, czyli pospacerować, zjeść, spotkać się ze znajomymi, zobaczyć coś fajnego. Idziemy po to, żeby kupić i kropka.
0: Czyli stajecie się mężczyznami. Po prostu idziecie, kupujecie, wychodzicie. Asia, odważne pytanie z mojej strony. Można? Odpowiedz.
1: Trzeba.

0: wam się dziewczyny łezka wokół zakręciła przy tym numerze, to spokojnie nie tylko wam. Też się wzruszyłam.
1: To była Katy Perry w RMF Max, 5 minut i godzina 7. Słuchasz Maxa, jesteś na bieżąco. Co z pożarem na Mazowszu? Wszystkie cenne wiadomości za parę chwil. Kierowcom od razu przypominamy, Krajowa 50 w sprawie tego wydarzenia właśnie teraz wyłączona z ruchu. Na szczęście nie na całym odcinku, gdzie konkretnie będziemy mówić za moment.
2: Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
8: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie.
12: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
13: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
14: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
15: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Polot Bike, Przeźmierowo, ulica Rynkowa 158. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: I po reklamie.

0: 9 FM.
1: Jest 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze i sprawdzone informacje w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry, zapraszam na flash. Od kilkunastu godzin na Mazowszu trwa walka z pożarem lasu w dwóch powiatach, wołomińskim i mińskim. To kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Warszawy. Ogień objął ponad 100 hektarów. W tej chwili w akcji bierze udział ponad 800 strażaków, ponad 220 wodów gaśniczych, 4 samoloty lasów państwowych oraz policyjny śmigłowiec Black Hawk. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
2: Część osób, tych mieszkających najbliżej miejsca, gdzie pali się las, trzeba było ewakuować tutaj do pobliskiej szkoły w Stanisławowie. Część osób na noc wybrała się do krewnych, którzy także mieszkają w okolicy. Za chwilę tutaj na miejsce dotrą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W nocy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że wyśle tu około 100 terytorialsów, mają pomagać służbom w walce z żywiołem.
1: Relacjonował Michał Radkowski. W związku z pożarem kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Krajowa 50 na odcinku Stanisławów-Łochów jest zablokowana. Objazd prowadzi przez wojewódzką 637 oraz drogi lokalne. Rosyjski dron spadł na dach bloku w Rumunii. Są ranni. Na ten moment wiadomo o dwóch osobach. Do incydentu doszło w mieście Gałacz, tuż przy granicy z Ukrainą. Wcześniej ukraińskie siły powietrzne poinformowały o ataku grupy rosyjskich dronów w obwodzie odeskim w kierunku portu w mieście Reni.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Rząd dopina kontrakty. Wystartowały zakupy z programu SAFE. Podpisano już pierwsze umowy, a chodzi o dostawy sprzętu wojskowego. Pieniądze pochodzą z unijnych pożyczek o wartości 185 miliardów złotych.
3: Czasami ludzie pytają mnie, czy my nie za dużo wydajemy pieniędzy na obronność. Czy nie szkoda tych pieniędzy? Można by je wydać na co innego. Jedna odpowiedź, i ona pada często, jest prawdziwa, chociaż może już niektórych znużyła. Wydajemy te pieniądze, żeby uniknąć wojny. Im mądrzej wydamy te środki, tym mniej prawdopodobny jest ten czarny scenariusz.
1: Wyjaśniał premier Donald Tusk. W ramach SAFE udało się przygotować 40 umów na zakup sprzętu wojskowego za 100 miliardów złotych.
0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: 4 godziny, 43 minuty trwała walka Huberta Hurkacza na korcie w Paryżu. Polskiemu tenisiście niestety nie udało się pokonać Francesa Tiafoe. Wynik spotkania 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 4-6. Polak kończy przygodę z wielkoszlemowym Roland Garros. Natomiast świetne starcie ma za sobą Maja Chwalińska. Polka wygrała 6-4, 6-0 z Elise Mertens i zadebiutuje w trzeciej rundzie turnieju. Tymczasem niespodziewanie odpada Jannik Sinner. Włoch prowadził z Argentyńczykiem Juanem Manuelem Cerundolo, ale ostatecznie Polak. Z kortów przenosimy się jeszcze na koszykarski parkiet, bo w półfinale Orlen Basket Ligi za Stal Zielona Góra pokonał Arkę Gdynia 85-83.
0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Dziś na termometrach 17 stopni w Suwałkach, 18 to Białystok, ale już 20 w Trójmieście, do 23 stopni zobaczymy dziś w Katowicach, no i 25 Wrocław, 26 Zielona Góra, bardzo przyjemne wartości. Natomiast no, są takie miejsca jak na przykład Suwalszczyzna, gdzie pojawi się deszcz, tam będzie pochmurno przez cały dzień, ale reszta Polski ma się kąpać w słońcu. Co z jutrem? Do 24 stopni maksymalnie i może zagrzmieć nawet.
0: Sponsorem Wstawaj i Nie Udawaj jest Agrobex, deweloper budujący inwestycje Harmony Antoninek. www.agrobex.pl. Sponsorem programu Wstawaj i Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Jeszcze więcej słońca w muzyce. Bardzo proszę, nazywamy się RMF Max i za chwilę gracie u nas o 300, prawie 4 po 7.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Szykujcie się na najlepszy piątek. Takiego, jakiego w tym tygodniu jeszcze nie było. 10 po 7 to jest RMF Max. Witamy was z radością. Asia Meus, Irek Jakubek, ciesząc się, że wybraliście Maxa o poranku.
1: Robert Lewandowski przyleciał na zgrupowanie kadry do Wrocławia tanimi liniami. Zwykłym rejsowym samolotem.
0: Zostawił swojego prywatnego jeta.
1: Tak, wsiadł normalnie do taniego samolotu na pierwsze miejsce, żeby mieć dużo miejsca na nogi. No i przez cały lot musiał podpisywać koszulki, robić sobie zdjęcia i się ładnie uśmiechać.
0: To akurat super, super. Na tanimi liniami to zaskoczył wszystkich. No. Skończyły się pieniądze na kontrakcie od Barcelonki. Zapraszamy do Biedronki. Trzy stóweczki na wszystkie wasze zakupowe przyjemności będą.

0: tak nam każą powiedzieć, to tak powiedzmy hello. W piątek, 20 minut po siódmej, tu hity na maksa w RMF Max.
1: Dzień sąsiada jest dzisiaj w kalendarzu. Żeby wygrać 300, trzeba napisać jednym słowem prawdę o swoim sąsiedzie.
0: Jak nie o tym, to możecie o tym z drugiej strony ulicy, jak ten pierwszy wam nie pasuje. Wybierzcie sobie sąsiada, którego chcecie i napiszcie jedno słowo, które dokładnie tego sąsiada albo sąsiadkę. Opisuje.
1: SMS-owo na 3001, wiadomość bez żadnych dodatkowych opłat. I proszę nie marudzić, że nie macie dobrych sąsiadów, bo dzisiaj także ten zły sąsiad może wam pomóc wygrać 300 zł. Czyli jednak nie taki zły ten sąsiad. No. Jednym słowem, określenie, które do niego najlepiej pasuje, ładujcie teraz SMS-kiem na 3001, a 300 dla was już przygotowane.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest Agrobex, deweloper budujący inwestycje Harmony Antoninek. www.agrobex.pl. Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
3: Reklama.
4: Barbara?
3: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
2: Co oznacza standard premium w inwestycji Harmony Antoninek od Agrobex Developer? Kameralny budynek w prestiżowej części Poznania. Tylko 35 mieszkań gotowych do odbioru. Wybrane w bardzo atrakcyjnych cenach. Wszystkie oferujące m.in. wyszpachlowane i pomalowane ściany, deskę kompozytową na balkonach lub trawę z rolki w ogrodach oraz zewnętrzne rolety elektryczne. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania i wybierz swoje w Harmony Antoninek. Więcej na agrobex.pl.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Już wkrótce, w samym sercu Poznania, na dachu Okrąglaka otwiera się restauracja 360 Sushi and Cocktail Bar. Jedyny w Polsce teraz 360 stopni z widokiem na całe miasto. Autorskie sushi, kuchnia azjatycka, koktajle oraz muzyka. 360 Sushi and Cocktail Bar. Spotkajmy się nad miastem.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
10: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
15: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: I po reklamie. Poznań 93,5 FM.

0: firana, baran pomocny, gburek, monitoring,
1: degustator półysy albo sexy, i to jest o panu sąsiedzie.
0: Bo dzisiaj w Dzień Sąsiada wszystkie fajne rzeczy o waszych sąsiadach i niefajne też. Piszecie na 3001, by się z nami spotkać, tak jak to zrobiła Magda. Siemano rano, cześć Magda.
2: Dzień dobry, witam.
0: No cześć, takie najbardziej pasujące w Dzień Sąsiada określenie do twojego sąsiada bądź sąsiadki.
2: Złodziejka piłek.
1: Najgorzej.
0: 300 na piłki, na co tylko chcesz. Z pozdrowieniem dla sąsiada również. Do wygrania w tej zabawie, w której to ty będziesz decydować, kto ma bliżej w Dzień Sąsiada do miejscowości sąsiadki.
1: Tak,
0: sąsiadki.
1: Mamy taką miejscowość w sąsiadki. Polsce i właśnie tam cię zabieramy razem z nami. Odpowiadasz tylko imieniem, jak dobrze odpowiesz, dostajesz kasę, jak źle, to ci ją zabierzemy.
0: Niestety. Kto ma bliżej do sąsiadek? Asia czy Irek? Ja jadę z miejscowości Płotki, bo to sąsiadki z Zapłotku.
1: A ja jadę z miejscowości Płotkowo.
0: Płotkowo, bo są z Zapłotkowa. Kto ma bliżej? Asia czy Irek?
1: Irek ma bliżej.
0: Cholera, 200 ma.
1: Zapamiętaj to uczucie. Ja teraz jadę do miejscowości sąsiadki z całowania.
0: A ja ze zdrady, bo tak to się czasem
1: właśnie
0: kończy.
1: Właśnie, kto ma bliżej? Asia czy Irek?
0: Asia.
1: Dobrze! Trzecie pytanie do miejscowości sąsiadki. Irek jedzie z miejscowości Pieski.
0: Pieski, a Aśka wybrała kotki.
1: Kto ma bliżej?
0: Pieski czy kotki? Asia czy Irek?
2: Asia.
1: Brawo!
0: Brawo! Jedyną osobą, którą nie cieszy twoje zwycięstwo, jest ta złodziejka piłek.
2: Na pewno.
0: 200 na piękny piątek, super weekend. Pozdrowienia!
2: Dzięki.

0: 19 minut i 8. I hity na maksa, które łączą pokolenia, bo i Faithless, i Bibi Rexa. Jak dobrze. Tu wstawaj, nie udawaj. W RMF Max.
1: A teraz nasz ulubiony system kaucyjny i problem przy recyklomatach, bo się coraz częściej zdarza, że dużo ludzi stoi i czeka, bo te recyklomaty okupują zawodowi zbieracze butelek. A wiecie, oni mają duży wór, no i to trwa.
0: Bez marudzenia, słuchajcie, jest prosty sposób, jak poradzić sobie z kolejkami przy recyklomacie.
1: Tak?
0: Trzeba postawić kolejkomat. Obok.
1: Big Red.
0: Od tego mnie masz. Od tego też.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Już wkrótce, w samym sercu Poznania, na dachu Okrąglaka otwiera się restauracja 360 Sushi and Cocktail Bar. Jedyny w Polsce teraz 360 stopni z widokiem na całe miasto. Autorskie sushi, kuchnia azjatycka, koktajle oraz muzyka. 360 Sushi and Cocktail Bar. Spotkajmy się nad miastem.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Outbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
19: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
20: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
21: Auto Kompol, koncesjoner Renault, Poznań Kąbrowskiego 449, zaprasza.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.

0: modelki, wodarski, jeszcze więcej słońca, 9 minut i godzina 8. Specjalne ostrzeżenie, bo przecież jesteście słuchaczami RMF Max, musicie wiedzieć jako pierwsi.
1: Musicie wiedzieć, że jest nowy sposób na kradzież naszego samochodu. Aha. Złodzieje teraz wymyślili jajka.
0: Odkrywcy.
1: Rozbijają jajko na szybie twojego samochodu, tej przedniej, tak żebyś musiał wysiąść i umyć tą szybę ręcznie i wtedy przeważnie zostawiasz otwarte drzwi, zapalony silnik, a oni hyc do samochodu i odjeżdżają.
0: Ci złodzieje, oni niedawno kopiowali fale radiowe z naszych kluczyków, wiesz, taka technologia z walizkami i tak dalej, a teraz, żeby ukraść, to rzucają jajkami.
1: Tak.
0: Mam nadzieję, że nasze... Chyba jacyś nowi złodzieje pojawili się w tym fachu. To jest zmiana pokoleniowa. Uważajmy na siebie. A Hey Baby to jest świetna nowość. To jest dobra nowość. Bob Sinclair i Kesha.

0: 4 minuty i godzina 8. O pełny informacyjny flash będą informacje w sprawie pożaru na Mazowszu.
1: I dobre informacje dla tych, którzy poszukują aktualnie pracy.
0: Zostańcie z RMF Max, by poznać je wszystkie.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszam.

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Na Ramowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
2: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
1: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
2: To mi się podoba.
1: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
2: Wejdź na www.naramowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
4: Każde dziecko ma jakąś supermoc. Czas ją odkryć. ETC Swarzędz zaprasza na Dzień Dziecka z superbohaterami. 30 maja od 12 do 18 czeka na Was niesamowita grywalizacja pełna wyzwań, przygód i aktywności. Wystarczy odebrać swoją kartę superbohatera w punkcie startowym i wyruszyć w drogę pełną wyzwań i odkrywania własnych supermocy. To będzie super zabawa. Już 30 maja w ETC Swarzędz.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi?
6: I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś?
11: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Polo The Bike, Przeźmierowo, ulica Rynkowa 158. Bajk. Wybór staje się prosty.
16: I po reklamie.

0: Jest 8 w RMF Max, a to pora na Flash, Sport i Pogodę. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie i zapraszam. Walka z pożarem lasu na Mazowszu może potrwać nawet kilka dni. Jak już wiecie z naszych fleszy, ogień objął ponad 100 hektarów w powiatach wołomińskim i mińskim. Na miejscu ponad 800 strażaków, dojeżdżają kolejni. Jak podkreślają eksperci, to bardzo trudny teren, który trzeba dokładnie sprawdzać, by ugasić każdy skrawek.
1: W tej chwili pożar jest opanowany, ponieważ całą noc pracowały ciągniki, które oborwały ten teren i w tej chwili on się nie rozprzestrzenia. Teraz najważniejsze jest ugasić go już, dogasić, wyeliminować zagrożenie, które przy tego typu zdarzeniach zawsze może mieć, bo są dymy, są jakieś zarzewia, gleba jest z murszem, więc ona się będzie długo tam paliła.
0: Mówił Piotr Serafin z nadleśnictwa Mińsk. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, a my do tematu jeszcze wrócimy. Tymczasem dziś poznamy najnowsze dane o wzroście ceny w Polsce. Specjaliści szacują, że zobaczymy wzrost inflacji z 3,2% do 3,7%. To jest w pokłosie amerykańsko-irańskiej wojny.
2: Więcej płacimy za żywność, energię, a przede wszystkim za paliwa.
0: Wylicza Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Colliers. Rada Polityki Pieniężnej może powoli zacząć myśleć o podwyżce stóp procentowych niestety, a to oznacza, że raty kredytów pójdą w górę. To teraz uwaga, mamy informacje dla wszystkich poszukujących pracy. No i to jest propozycja wyjątkowa. Polskie firmy z sektora kosmicznego szukają nowych pracowników. Z danych firm rekrutacyjnych wynika, że w ciągu roku ten sektor potrzebuje kilkunastu tysięcy osób. W Polsce jest teraz około 170 firm kosmicznych. Brakuje informatyków, elektroników, specjalistów od cyberbezpieczeństwa, komunikacji, sztucznej inteligencji, obrazów satelitarnych, no i samego kosmosu. Na start można zarobić od 6 do 25 tysięcy złotych, a doświadczeni specjaliści mogą zgarnąć znacznie więcej. No, kosmos.
3: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: Dziś polsko-polski pojedynek na French Open. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. To walka, awans do trzeciej rundy turnieju. Początek o godzinie 12. A wczoraj w trzeciej rundzie zameldowała się Maja Chwalińska. Polka pokonała Belgijkę Alice Mertens 6-4-6-0.
4: Pewno jeszcze do mnie to nie dociera, szczerze mówiąc.
0: Mówiła tenisistka. Odpadł natomiast Hubert Hurkacz. Walka z Francesem Tiafoe trwała prawie 5 godzin. Zmieniamy dyscyplinę. Piłkarze Wieczyste i Kraków pokonali Polonię Warszawa 3-2. Decydujący mecz o awans w niedzielę z Chrobrym Głogów. Fan nasza reprezentacja jest już we Wrocławiu. Zgrupowanie rozpoczęte. Ekipa Jana Urbana w niedzielę zagra z Ukrainą.
3: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: Przed nami całkiem przyjemny dzień, bardzo słoneczny. W wielu miejscach kraju to słońce nie będzie miało specjalnej konkurencji. Jedynie na Suwalszczyźnie dziś może popadać, tam będzie ponuro. Natomiast jeśli chodzi o termometry, 20 stopni w Trójmieście, 22 zobaczymy w Warszawie, 23 stopnie to Katowice, 25 Wrocław, 26 Zielona Góra. Wiatr ma wiać głównie słabo, więc nie powinien przeszkadzać. Ale weekend pod znakiem raczej zmiennej pogody będą i chmury, i słońce. Jutro 24-25 stopni.
5: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
6: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
7: I właśnie dlatego o poranku najlepiej brzmi RMF Max. 5 po 8.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Mamy tutaj bardzo silną drużynę osób, które kochają ten numer, bo to naprawdę jest świetny numer na rozpoczęcie piątku. I love it, i ikona pop w RMF Max.
1: Tak, ja, Irek Jakubek i mój niewidzialny przyjaciel, Asia Meus.
0: Jeszcze ja, to jest nastroje.
1: No, super. 11 minut po godzinie 8, rewolucja. Dzisiaj, słuchajcie, turniej na kortach Rolanda Garrosa zamienia się w turniej Polanda Garrosa.
0: Tak, bo dzisiaj w samo południe nasze dwie dziewczyny, Iga Świątek i Magdalinet, staną po przeciwnych stronach kortu, no i będą się mierzyć na odbicia i backhandy, forehandy.
1: Ale to jest coś więcej niż pojedynek Iga kontra Magda. Tak? To jest pojedynek makaronu z truskawkami i chińskich pierożków, bo tak dziewczyny zapytano o to, co najbardziej lubią jeść. Iga powiedziała makaron z truskawkami, a Magda powiedziała,
0: chińskie pierożki.
1: Można lubić jedno i drugie.
0: Można
1: oczywiście. My tak mamy, lubimy jedno i drugie. Kto by nie wygrał dzisiaj w samo południe meczycho, kto by nie wygrał, wygrywają nasi.

0: Nowiutka Olivia Rodrigo i Drop Dead w RMF Max. Hity na Maxa grają cały czas, także w piątkowy poranek.
1: 22 minuty po godzinie 8. Dzisiaj mamy dzień sąsiada, a właściwie sąsiada. Jak sobie sąsiad kupi nowy samochód, to nas bardzo cieszy.
0: Wiadomo.
1: Jak mu się zepsuje. Znaczy, w tym studiu nikogo.
0: Absolutnie.
1: Internet się śmieje z takich sytuacji, kiedy sąsiad sobie kupi nowy samochód i mu się zepsuje, a dzisiaj, żeby wygrać 4 wejściówki do parku rozrywki, to trzeba się zmienić ten ostatni dźwięk, który wydaje samochód chwilę przed tym, jak mu coś padło.
0: Jesteście dzisiaj tym ostatnim dźwiękiem samochodu sąsiada. Zanim się samochód sąsiadowi zepsuł, nagrywacie to na głosóweczkę i wysyłacie na naszego maksowego Messengera teraz.
1: 4 wejściówki do parku rozrywki są do wygrania teraz.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
3: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża?
16: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
15: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
17: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
18: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
19: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
20: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
21: Super! Zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: RTV Euro AGD.
1: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
12: Playlista, co zrobić dzień.
24: Niech się dzieje.
12: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Ten ostatni dźwięk, który wydaje samochód sąsiada, kiedy się zepsuje, to...
2: Przekonująca jak nikt na świecie Karolina. Bardzo dziękujemy za tę głosóweczkę. W dzień sąsiada jesteście ostatnim odgłosem, jaki wydaje samochód, który sobie sąsiad kupił i ucieszył drugiego sąsiada tym zakupem, ale niestety no, samochód się zepsuł. Tak, to Mikołaj, odgłos psującego się drona. Akurat konkretnie, ale też prawie jak samochód.
3: Swój pomysł ma też Patrycja.
2: Patrycja.
3: Ojej.
2: Mój mechanik mówi, że w takich chwilach to problemy ze smarowaniem. To był kłopot ze smarowaniem, jak nic.
3: Ula.
2: Ula. O, tu wydech, bez wątpienia wydech. Cztery wejściówki do Energylandii.
3: Dzisiaj zdobywa Kamil.
2: Co jest?
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
2: Spokojnie, jeśli słuchasz w samochodzie, to było w głośniku, a nie w twoim aucie.
0: Luz.

0: Hity na maksa robią weekend nawet w piątek w pracy. 18 minut przed godziną 9. Dobrze, że jesteście z porankiem RMF Max.
1: A to nie koniec dobrych wiadomości, bo są kolejne dla wszystkich, którzy kochają jagody.
0: To ja.
1: Ja też. Wiosenne przymrozki, jak się okazuje, jagodom nie zaszkodziły. Będzie dobry sezon. W lasach, jest dużo jagód.
0: No niestety nie ma dużo w jagodziankach, ale... Można wziąć bułkę do lasu i sobie samemu zrobić.
2: Reklama. Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Więcej komfortu? Więcej przestrzeni? A może po prostu więcej Mercedesa? W MB Motors czekają ostatnie egzemplarze Mercedes-Benz GLS rocznika 2025. Już od 1999 zł netto miesięcznie. A jeśli właśnie zastanawiasz się, czy go potrzebujesz, wystarczy jedna jazda próbna. Zapraszamy do salonu MB Motors w Poznaniu, ulica Krzywoustego 71. Wybierz swojego GLE, zanim zniknie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
11: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
17: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańsze z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Muzyka zawsze po pierwsze.
20: Tu się czuję hity.
19: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: praca w weekend to czysta formalność, dlatego ułatwiamy wam życie jak to tylko możliwe.
1: I coraz łatwiej, naprawdę coraz łatwiej wygrać u nas duże pieniądze.
0: Te widełki są super wąskie, ten korytarz prowadzący do dużych pieniędzy jest naprawdę wąski, ciasny, 14 470, za mało.
1: 14 488 za dużo.
0: No pewnie wiecie, ile jest w naszym szczęśliwym sejfie, jaka to jest ta najbardziej poszukiwana kwota w całym kraju.
1: Dlatego teraz zgłoście się do zabawy za dużo, za mało, najlepiej wysyłając hasło MAX pod 7327.
0: Zgłoście się wysyłając MAXa na 7327. Każdy taki MAX to szansa na coś pomiędzy 14 488
1: a 14 470.
0: Typujcie, grajcie, kasa do wzięcia jeszcze przed weekendem, tu w RMF Max.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.

0: Leci do Media Markt.
1: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
4: Już wkrótce, w samym sercu Poznania, na dachu Okrąglaka otwiera się restauracja 360 Sushi and Cocktail Bar. Jedyny w Polsce teraz 360 stopni z widokiem na całe miasto. Autorskie sushi, kuchnia azjatycka, koktajle oraz muzyka. 360 Sushi and Cocktail Bar. Spotkajmy się nad miastem.
5: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
6: To wybrałabym prezent z Media Expert.
5: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
6: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
5: I wiele innych zabawek w super cenach.
7: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
12: Skoda. I po reklamie.

0: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 9:00. To czas na flash i prognozę pogody. Zapraszam, Paulina Gołąb. Wracamy na Mazowsze. Jak już wiecie z naszych fleszy, od kilkunastu godzin trwa walka z pożarem lasu w powiatach wołomińskim i mińskim. W akcji wciąż bierze udział ponad 800 strażaków. Sytuacja jest opanowana, ale działania mogą potrwać nawet kilka dni.
1: Trudny teren, który trzeba bardzo dokładnie przeczesywać, by ugasić każdy skrawek ziemi, wyjaśnił mi Piotr Serafin z Nadleśnictwa Mińsk.
2: Teraz najważniejsze jest ugasić go już, dogasić, wyeliminować zagrożenie. Są dymy, są jakieś zarzewia.
1: Ognia już niemal nie widać, ale drzewa nikną za grubą, gęstą warstwą dymu.
0: Tyle Michał Radkowski.
3: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: Minęła 9:00, a my na bieżąco informujemy was, co dzieje się w mieście. Kierowcy, zróbcie głośniej. Korki tworzą się na Niestachowskiej i Wawrzyńca. Sporo aut też na Wojska Polskiego, Bukowskiej, Grunwaldzkiej, Królowej Jadwigi i Garbary. Spory zator też na S11 za Gądkami do węzła Krzesiny. Trafniejsze diagnozy, mniej papierkowej roboty i więcej czasu dla pacjenta. Takie mogą być korzyści z zastosowania sztucznej inteligencji w medycynie. Do naszego miasta przyjechali specjaliści z całej Europy omawiać kluczowe kwestie z zakresu AI.
4: To nie chodzi tylko o to, żeby sprawdzić w ChatGPT, Gemini, Grok czy jakimkolwiek innym narzędziu podstawowe informacje dotyczące leczenia, ale są dodatkowe inne, jeszcze bardziej dedykowane ku temu narzędzia, żebyśmy mogli z nich korzystać. Najnowsze publikacje, praca ze studentami, to są te dziedziny, do których my musimy się przygotować, aby móc także korzystać w sposób uporządkowany, a przede wszystkim prawnie, żeby to też było sankcjonowane na co dzień. Olbrzymia satysfakcja, że właśnie w Poznaniu najlepsi specjaliści, ponad 350 zarejestrowanych uczestników z całej Europy, może dzielić się swoimi doświadczeniami.
0: Mówił profesor Karol Połom z Wielkopolskiego Centrum Onkologii. I na koniec tego flesza, wraz ze wzrostem temperatury za oknem, kulturalne życie w Poznaniu rozkwita. Letnie festiwale, koncerty, ale także wystawy czy warsztaty. Taki program przygotowało Poznańskie Centrum Kultury Zamek, a najgorętszym punktem czerwcowego programu będzie festiwal Etnoport.
5: W czerwcu dużo wydarzeń, zaczynamy już też cykle wakacyjne powoli, no ale oczywiście w czerwcu głównym punktem naszym wydarzeń jest festiwal Etnoport, który trwa od 11 do 14 czerwca. Oczywiście świetne koncerty na trzech scenach, na dziedzińcu zamkowym w sali wielkiej i na scenie w parku imienia Adama Mickiewicza. Będą też mini koncerty na dziedzińcu otwartym. Oczywiście oprócz czterech dni poświęconych całym koncertom, również klub festiwalowy, gdzie będzie można potem potańczyć, ale też liczne wydarzenia towarzyszące. Pokazy filmowe, rozmowy.
0: Mówiła Anna Gruszka z Poznańskiego Zamku. I to wszystko we fleszu RMF Max. To był Poznański Flesz w pigułce.
3: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: Słoneczny i całkiem ciepły poranek w Poznaniu. Na termometrach okolice 18 stopni. W dzień termometry dobiją do 24 kreski. Wychodząc z domu, pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych, butelce z wodą i kremie z filtrem. Ciśnienie jest wysokie, wiatr słaby do umiarkowanego, a jakość powietrza w mieście dobra. Taka aura powoduje, że pogoda dobrze powinna wpływać na nasze samopoczucie. Alergicy, jeszcze info dla was. Mocno pylą trawy i dąb. Jeśli macie uczulenie, to chusteczki mogą się przydać.
3: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. W każdej chwili Max nadaje hit.
6: 9:04.
7: A jakbyście szukali pomysłu na jutro, to jest fajne święto jutro.
6: Jakie święto?
7: Dzień ziemniaka.
6: A, no to obowiązkowo frytki. A dzisiaj jest dzień sąsiada.
7: To i się łączy.
6: Absolutnie tylko pod względem tego, że z sąsiadem można iść na frytki. Czego wam bardzo serdecznie życzymy. Ciao!

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Jak on to ładnie rozegrał, tak jeszcze smacznie, piątkowo, prawda? No to czekali, czekali i się doczekali, ciężko pracowali i pewnie jeszcze popracować muszą, no ale mamy piątek, piąteczek, piątunio. Jeden z lepszych niemieckich kucharzy, którzy grają na antenie RMF Max, ale Farben, tak, tak, byle do obiadu, to jest najlepszy program do słuchania w pracy i dzisiaj wam to udowodnię do godziny 13. Będą nagrody, będzie dużo pięknej muzyki, dobrego weekendowego vibe'u, no i zrobimy tak, żeby robota sama się zrobiła, a praca szybko się skończyła. Jesteśmy umówieni, no to bardzo dobrze, 29 dzień maja dzisiaj, no to jeszcze raz muszę to zrobić. Piątek, piąteczek, piątunio, w RMF Max, Piotrek Niewald, dzień dobry.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
7: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny 1 zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
8: Wakcji.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Na Ramowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
2: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
1: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
2: To mi się podoba.
1: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
2: Wejdź na www.naramowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

żarty bajery. No, oczywiście wyskoczymy na grilla nad Poznańską Wartę, ale także posłuchamy naprawdę dobrej muzyczki, no i będą parkiety najbardziej taneczne Poznania i okolic. Tak szykuje się także Dzień Dziecka, bo to nie tylko piątkowy wieczór dzisiejszy, jutrzejszy sobotni, ale niedzielne szaleństwo dla dzieciaków, no bo w końcu 1 czerwca mamy w poniedziałek i więc te atrakcje, które pojawiają się w stolicy Wielkopolski, dzisiaj będę no poruszał je naprawdę gęsto i często. A może macie ochotę wyskoczyć do MK Bowling całą rodziną i pograć w darta, czyli w loteczki, albo w bowling, no jasne, pokulać kuleczkę, a może będzie bilard grany. No to dobra motywacja, to jest to na piątek. piotr.niwald@rmfmax.pl. Tak od rana, jakby komuś się zamarzyło w MK Bowling na Świętym Marcinie w weekend poszaleć, no to proszę bardzo, jest szansa. Przypomnę, piotr.niwald@rmfmax.pl. Dlaczego to właśnie wy macie dostać to zaproszenie i ten kodzik ode mnie? Piszcie do mnie maile w Poznaniu, teraz zaśpiewa Justin Bieber, Nicki Minaj, a ja wrócę za chwilę i opowiem wam, jak potężną kasę u nas wygrać w RMF Max Poznań. Zostańcie z nami na 9.3.

0: jest to, słuchajcie. Śmigamy na Max Obrotach przy piątku, a John Summit idealnie utrzymuje to tempo w RMF Max. Słuchajcie, ja nie wierzę, ja naprawdę nie wierzę, serio. Ktoś powinien już wziąć od nas te pieniądze. Naprawdę te pieniążki czekają, mamy ponad 14 koła w RMF Max i wiadomo, że i teraz sprawa jest mega prosta, bo wystarczy w finale wskazać prawidłową sumę, prawda? Na najprostszy sposób na kasę w radiu ever, no to właśnie jest ta nasza zabawa. Za dużo, za mało. W takim razie dawajcie do finału, bo przez najbliższe 10 minut każde zgłoszenie mnożę razy 299 szans dostania się do finału. Co wy na to? Ogarnijcie się i szybciutko na rmfmax.pl. Dobrze słyszeliście, każde kliknięcie, żeby dostać się do finału zabawy za dużo, za mało, przez 10 minut mnożymy razy 299 szans. Proszę to wykorzystać. Idę na
1: Max. Reklama.
2: Witam was, kochani. Z tej strony Sandra Dziura. Chciałabym wam tylko powiedzieć, że nie sądziłam, że podróż pociągiem może być ekscytująca i luksusowa. Tylko Erste Wiedeński mógł dostarczyć takich wrażeń. Koncert w pociągu, warsztaty kulinarne w pociągu, sala kinowa też w pociągu. Wyobrażacie to sobie? Więcej wam już nie zdradzę. Jak macie ochotę na taką wiedeńską przygodę, to bilety są jeszcze do wygrania. Napiszcie, jaką jedną rzecz chcielibyście zobaczyć w Wiedniu. Wiem, że jest ich dużo, ale ma być tylko jedna. Szczegóły na rmfmax.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Więcej komfortu? Więcej przestrzeni? A może po prostu więcej Mercedesa? W MB Motors czekają ostatnie egzemplarze Mercedes-Benz GLE z rocznika 2025. Już od 1999 zł netto miesięcznie. A jeśli właśnie zastanawiasz się, czy go potrzebujesz, wystarczy jedna jazda próbna. Zapraszamy do salonu MB Motors w Poznaniu, ulica Krzywoustego 71. Wybierz swojego GLE, zanim zniknie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
8: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
9: Wkrótce, w samym sercu Poznania, na dachu Okrąglaka otwiera się restauracja 360 Sushi and Cocktail Bar. Jedyny w Polsce teraz 360 stopni z widokiem na całe miasto. Autorskie sushi, kuchnia azjatycka, koktajle oraz muzyka. 360 Sushi and Cocktail Bar. Spotkajmy się nad miastem.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie.

0: Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Polody, autoryzowany dealer Bike, oferujący nowego SUVa Bike 5. www.polody.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
7: Słoneczny i całkiem ciepły poranek w Poznaniu. Na termometrach okolice 18 stopni. W dzień termometry dobiją do 24 kreski. Wychodząc z domu, pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych, butelce z wodą i kremie z filtrem. Ciśnienie jest wysokie, wiatr słaby do umiarkowanego, a jakość powietrza w mieście dobra. Taka aura powoduje, że pogoda dobrze powinna wpływać na nasze samopoczucie. Alergicy, jeszcze info dla Was. Mocno pylą trawy i dąb. Jeśli macie uczulenie, to chusteczki mogą się przydać.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Polody, autoryzowany dealer Bike, oferujący nowego SUVa Bike 5. www.polody.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: takie muzyczne, płynące propozycje, to ja uwielbiam. Kuban i Zalia w RMF Max w Poznaniu na 9.35. No to taka muzyczna propozycja, która była lekką wycieczką. To teraz robimy wycieczkę do Malborka. Świetna propozycja na 13 czerwca. Żeby po pierwsze Zamek Krzyżaków zobaczyć, ale żeby zobaczyć świetnych ludzi, piękną zabawę, posłuchać dobrej nuty i pojawić się na lecie na maksa. Mamy lato na maksa, mamy kolejny odcinek 13 czerwca. Zapiszcie sobie, spotykamy się na placu Świętej Urszuli Leduchowskiej w Malborku. Będą grały wilki, będą grali ludzie z Mortali. Ola także pomiksuje waszą muzyczkę. Więcej o akcji Lata na Maxa z RMF Max na rmfmax.pl. A teraz tylko przypomnę i zapiszcie sobie. Meldujemy się, tak, z Poznania wszyscy. Lecimy sobie do Malborka. Na 13 czerwca, to oczywiście sobota.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Ci do Media Markt.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: Co oznacza standard premium w inwestycji Harmony Antoninek od Agrobex Developer? Kameralny budynek w prestiżowej części Poznania. Tylko 35 mieszkań gotowych do odbioru. Wybrane w bardzo atrakcyjnych cenach. Wszystkie oferujące m.in. wyszpachlowane i pomalowane ściany. Deskę kompozytową na balkonach lub trawę z rolki w ogrodach oraz zewnętrzne rolety elektryczne. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania i wybierz swoje. W Harmony Antoninek. Więcej na agrobex.pl.
10: Każde dziecko ma jakąś supermoc. Czas ją odkryć. ETC Swarzędz zaprasza na Dzień Dziecka z superbohaterami. 30 maja od 12 do 18 czeka na Was niesamowita grywalizacja pełna wyzwań, przygód i aktywności. Wystarczy odebrać swoją kartę superbohatera w punkcie startowym i wyruszyć w drogę pełną wyzwań i odkrywania własnych supermocy. To będzie super zabawa. Już 30 maja w ETC Swarzędz.
11: 30 lat kultowego CD Action. Społeczność gamingowa spotyka się na żywo w Łodzi. CD Action Expo 2026. Dwa dni pełne gier, emocji i popkultury. Najnowsze produkcje, strefa retro, turniej Tekken 8, konkurs cosplay, planszówki, karcianki i masa atrakcji dla graczy. Spotkaj redakcję CD Action, twórców ulubionych gier i youtuberów. Wejdź na expo.cdaction.pl i zgarnij bilety. CD Action Expo 2026. 30 lat grania razem.
12: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
13: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś?
13: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupi.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: I po reklamie.
16: Na zegarach 10:00 to czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. To dopiero będą emocje w samo południe. Pierwszy polsko-polski pojedynek singlowy we francuskim Wielkim Szlemie. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Obie panie zagrają ze sobą po raz trzeci. Bilans meczów 1-1.
17: Świątek w tej edycji turnieju dwa mecze zamknęła w 2,5 godziny. Linet na dwa zwycięstwa pracowała dwa razy dłużej. Oczywiście faworytką jest trzecia zawodniczka światowego rankingu, no ale Linet to jest ogromne doświadczenie, solidność. Rzadko mamy takie polsko-polskie pojedynki na takim etapie wielkoszlemowych turniejów. No oczywiście, był na przykład ćwierćfinał Janowicz-Kubot na Wimbledonie, ale to już było ładnych kilka lat temu. Ale dziś, no miejmy nadzieję, że będziemy mieli po prostu dużo emocji.
16: Tyle Patryk Serwański.
18: To jest RMF Max Poznań.
16: Nie da się na nim odpalić żadnej gry, ale i tak jest potężniejszy niż 100 pecetów razem wziętych. Politechnika Poznańska uruchomiła swój lokalny komputer kwantowy. Nowoczesny sprzęt ma dać przewagę technologiczną nie tylko samej uczelni.
19: To jest nie tylko krok milowy, ale takie nieoczekiwane marzenia, ale marzenia
4: marzenia, jak wiemy, spełniają się, więc dzisiaj uruchomiliśmy oficjalnie komputer IQM 5-kubitowy, który będzie przede wszystkim służył rozwojowi naszego państwa. Po pierwsze, poprzez edukację, wzmocnienie edukacji, uruchomiliśmy nowy kierunek studiów pod nazwą Quantum Technologies na pierwszym stopniu, czyli kierunek inżynierski, a od lutego będzie kolejny informatyka kwantowa, czyli Quantum Informatics, czyli nowa platforma edukacji na najwyższym światowym poziomie.
16: Mówił rektor Politechniki Teofil Jesionowski. Minęła 10, a teraz szybko o tym, co dzieje się w mieście. Poznań powołał nowego plastyka miejskiego Tobiasza Wichnowskiego, specjalistę od ochrony krajobrazu i współtwórcę uchwały krajobrazowej. Jego zadaniem będzie dbanie o estetykę miasta, współpraca z jednostkami miejskimi oraz opiniowanie inwestycji pod kątem estetyki. Wichnowski będzie również egzekwować zasady ładu przestrzennego, współpracując z Zarządem Dróg Miejskich i Strażą Miejską. Teraz informacja dla kierowców. Dziś drogowcy będą prowadzili prace związane z naprawą nawierzchni, między innymi na ulicach Wichrowej przed granicą miasta, Świętego Michała na odcinku od skrzyżowania z ulicą Główną do przejazdu kolejowego Przybyszewskiego, Bukowskiej oraz Hetmańskiej. Cały Poznań Ukulele rozpocznie się w najbliższy czwartek. Festiwal po tej edycji zniknie, ale organizatorzy przekonują, że Poznań nadal będzie kojarzyć się z ukulele.
6: Założyłem senioruki i oni sobie nie wyobrażają, żeby nie grać dalej, więc będziemy to kontynuować. Są ukulelowe wojery, są niedziele z ukulele, już się odbywają od jakiegoś czasu w muzyce. Także to będziemy kontynuować. Jest belmuza, coraz więcej jest inicjatyw, które gdzieś tam powstawały, czy obok festiwalu, czy podczas festiwalu, i one rosną, one zbierają coraz więcej ludzi.
16: Mówił organizator Piotr Kończal. Tegoroczna ostatnia edycja festiwalu potrwa od 4 do 7 czerwca. Piątek w Poznaniu zapowiada się ciepły i słoneczny. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 stopnie. Wiatr będzie umiarkowany, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Jeśli planujecie dłużej pobyć na zewnątrz, to przyda się krem z filtrem, okulary przeciwsłoneczne i butelka z wodą. Pamiętajcie też o nakryciu głowy. Słońce naprawdę mocno już opala. Wieczorem na termometrach 20 stopni, a w nocy 14. Noc zapowiada się pochmurna i z opadami deszczu.
15: Najlepsze nie tylko muzyczne tematy po 10, dobrze trafione, bo to w końcu najlepszy program do słuchania w pracy. Ten piątek robi się coraz fajniejszy, prawda? Końcówka maja, 29, dzisiaj Ula, Maria i Magdalena, ale imionka Madzia, Uluń, Lululuniu, Marysiu, wszystkiego dobrego z okazji imieniny. Najlepszości także dla urodzonych 29 maja. Dzisiaj Dzień Działacza Kultury, proszę serdecznie pozdrowić. No i sąsiada proszę pozdrowić. Dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada. Kto u was jest sąsiadem fajnym?

0: Milki, to można sobie na luzie popijać kawusie w pracy, szczególnie przy piątku, prawda? Just the way you are w RMF Max, a remiksu dokonał David Guetta. Jak to woli David Guetta w RMF Max. Słuchajcie, to już dziś, koniec miesiąca się zbliża. Ja już chyba wczoraj dostałem przelewik. Brawo, brawo! Leży się, a jak? A ja tutaj jeszcze proponuję szybki ekstra przelew od RMF Max i będzie podwójna radość, pasuje? Jak wypłata była, to można ją podwoić albo potroić. Słuchajcie, mamy premię w postaci 14 tysięcy. Ponad! Brzmi dobrze, prawda? No to SMS jego treści Max kosztujący tylko 3,69 wysyłamy na 7327. 7327. SMS o treści Max, słyszeli? Max na 7327. No i co? Na rmfmax.pl też są szczegóły. Za dużo, za mało. Dzisiaj w finale ponad 14 tysięcy.
1: Max. Reklama.
2: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile? 14 tysięcy 470 zł to wciąż za mało, ale 14 tysięcy 488 to już za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Blik. Już wkrótce, w samym sercu Poznania, na dachu Okrąglaka otwiera się restauracja 360 Sushi and Cocktail Bar. Jedyny w Polsce teraz 360 stopni z widokiem na całe miasto. Autorskie sushi, kuchnia azjatycka, koktajle oraz muzyka. 360 Sushi and Cocktail Bar. Spotkajmy się nad miastem.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit.
16: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: RMF Max.
6: RMF Max Poznań.

to płyniemy sobie z tym piątuniem w Poznaniu i płyniemy California Love, basenowe love, najpierw pływania, wkrótce saunarium. Dzisiaj, 29 maja, pierwsi mieszkańcy wskoczą do basenów na nowej pływalni Grunwald przy Taborowej. Już się nie mogę doczekać. Tego dnia rozpocznie się weekend pełen wodnych atrakcji dla mieszkańców całego Poznania. Czekamy na saunarium. Rzeczywiście relaks w bałtyckim klimacie. Jedziemy tam i pozdrawiamy całą ekipę Posiro, bo wiem, że RMF Max Poznań ładnie tam pogrywa. Jedziemy, płyniemy. 9, 3, 5. When the bass gets bumping up in the club, pour another shot.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszym spotkaniu Bratnich Dusz pojawi się znana z ekipy Murcix.
2: Mnie każdy chłopak zdradził. Każda ta moja relacja była mi potrzebna do tego, żebym ja się w końcu nauczyła stawiać tam granice. Tęsknisz za kimś z ekipy? Naczytałam się bardzo dużo negatywnych komentarzy i takich hejtów.
1: Bratnie Dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Murcix. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Co oznacza standard premium w inwestycji Harmony Antoninek od Agrobex Developer? Kameralny budynek w prestiżowej części Poznania. Tylko 35 mieszkań gotowych do odbioru. Wybrane w bardzo atrakcyjnych cenach. Wszystkie oferujące m.in. wyszpachlowane i pomalowane ściany. Deskę kompozytową na balkonach lub trawę z rolki w ogrodach oraz zewnętrzne rolety elektryczne. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania i wybierz swoje. W Harmony Antoninek. Więcej na agrobex.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowit. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
12: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
15: Jak zakupy nie te...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Polody, autoryzowany dealer Bike, oferujący nowego SUVa Bike 5. www.polody.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: Piątek w Poznaniu zapowiada się ciepły i słoneczny. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 stopnie. Wiatr będzie umiarkowany, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Jeśli planujecie dłużej pobyć na zewnątrz, to przyda się krem z filtrem, okulary przeciwsłoneczne i butelka z wodą. Pamiętajcie też o nakryciu głowy. Słońce naprawdę mocno już opala. Wieczorem na termometrach 20 stopni, a w nocy 14. Noc zapowiada się pochmurna i z opadami deszczu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Polody, autoryzowany dealer Bike, oferujący nowego SUVa Bike 5. www.polody.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
9: RMF Max.
10: RMF Max Poznań.

oka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

Duty. Tęsknię za quattro formaci z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

sama śmietanka w Poznaniu. Pyszna kawka, to Bubble Tea w RMF Max Poznań na 9.35. Słuchajcie, muzyczna kofeina dzięki studentom także, bo dzisiaj szaleją w Poznaniu. Był kolorowy pochód, było dużo, no to dzisiaj czas na piątek, piąteczek, piątunia po otwarciu czwartkowym juwenaliowego szaleństwa w Poznaniu. Goles Orchestra, Grup Ronzalia i Kolor Blue dzisiaj występują, a dzień trzeci sobotni to White 2115, słyszany dzisiaj w RMF Max w Poznaniu. Hubert Kacperczyk i NLT. Zresztą kluby też grubo i fajnie działają, o których wspomnę dzisiaj. No i w ogóle w Poznaniu będzie i NG Partybus, ale o tym lada chwila w RMF Max Poznań. Zostańcie. W RMF Max posłuchajcie Anemy, a ja wracam do was po 11:00 kolejnymi fajnymi weekendowymi tematami. You make

0: teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
10: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
9: Mów szybko, gdzie byłaś?
10: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
9: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
10: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
9: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.
5: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 11:00. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Ekonomiści spodziewali się wzrostu, a tu niespodzianka. Inflacja lekko spadła z 3,2% do 3,1%. Takie wyliczenia za maj podał właśnie GUS. Tymczasem eksperci szacowali wzrost nawet do 3,7%. Z czego wynika to rozminięcie się prognoz?
6: To jest efekt przymrozków. Pamiętajmy, że 2 tygodnie temu mieliśmy tak zwaną zimną Zośkę, czyli spadek temperatury. Wielu rolników, chociażby producenci szparagów, musieli przyspieszyć zbiory, żeby im uprawy nie wymarzły, a więc mieliśmy dużo towaru na bazarach, a to przełożyło się na niższe ceny i to właśnie te niskie ceny żywności obniżyły nam całościową inflację. Tym samym udało się złagodzić spore jednak wzrosty cen paliw, no bo to jest tą drugą stroną tego medalu.
5: Tyle Krzysztof Berenda.
7: Słuchacie RMF Max Poznań.
5: Wiecie, że już od poniedziałku rusza sezon na kąpieliskach? Z wodnych atrakcji nie skorzystacie jednak w samym Poznaniu. Ze szczegółami teraz Przemek Wałczyński.
8: Pierwsze kąpieliska w Wielkopolsce ruszają już 1 czerwca, między innymi nad jeziorami Powickim, Wilczyńskim czy Połątnowskim, a kilka dni później otworzy się również akwen Tropikana w Owińskach pod Poznaniem. W samym Poznaniu kąpieliska otworzą się dopiero 20 czerwca do 6 września. Będzie można pluskać się nad 3 jeziorami: Kierskim, Strzeszyńskim i nad Rusałką. Miasto podkreśla, że od kilku lat lista tych miejsc się nie zmienia. Dobra wiadomość jest taka, że w ubiegłym sezonie sanepid ani razu nie musiał zamykać poznańskich kąpielisk z powodu słabej jakości wody. Aktualną jakość możecie na bieżąco sprawdzać w internetowym serwisie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
5: Minęła 11, a teraz wracamy do Wielkopolskiego Centrum Onkologii, gdzie specjaliści spotkali się, by omawiać kluczowe kwestie z AI. Już teraz sztuczna inteligencja pomaga lekarzom podczas opisywania wyników badań. Medycy przyznają sami, ucieczki przed nowymi technologiami nie ma, bo postęp wymusza rosnącą świadomość samych pacjentów.
9: My coraz bardziej musimy się do tego także przygotowywać, z tego względu, że pacjenci wymagają od nas, a nawet sami korzystają z tego typu narzędzi, zaskakując nas wiedzą dotyczącą czy to leczenia, czy to diagnostyki. Także tutaj rzeczywiście ta usystematyzowana wiedza w tym zakresie wymaga tego, żebyśmy się doszkalali i poszerzali swoje umiejętności. Tych narzędzi jest naprawdę bardzo dużo i właściwie każda dziedzina medycyny ma dedykowane dla swojej specjalności narzędzia. W zakresie chirurgii są to narzędzia, które pomagają na przykład w obserwacji rany pooperacyjnej.
5: Tłumaczył profesor Karol Pomom z Wielkopolskiego Centrum Onkologii. I na koniec wybieracie się do ZOO w Poznaniu. W nadchodzący weekend ze względu na spodziewaną dużą liczbę odwiedzających ZOO apeluje o korzystanie z transportu publicznego. Autobusy linii 184 i turystycznej setki będą kursować co 10 minut, a dodatkowo dostępna jest kolejka parkowa Maltanka. Korzystajcie z dobrej pogody. Dziś na taką możecie liczyć. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 24 stopnie, a na niebie do wieczora będzie nam towarzyszyło słońce. Ciśnienie jest wysokie, wiatr słaby do umiarkowanego, a jakość powietrza w mieście dobra. Słońce zajdzie o 21:01. Po zachodzie na termometrach 17 stopni, a w nocy 14. Jeśli planujecie później wrócić do domu, to zabierzcie parasole albo kurtkę z kapturem. W nocy prognozowany jest deszcz.
10: Sąsiad, chodź na kawkę. Dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada. Proszę celebrować, wypić kawkę z sąsiadeczką albo sąsiadem. I sąsiada od RMF Max proszę bardzo ładnie pozdrowić. RMF Max. Jesteśmy po 11, tu byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Zaczyna męskie granie orkiestra. Ja się staram.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Wyszukujemy wam najlepsze przeboje, a później je gramy, a oni wyszukują najlepszych restauratorów, fantastyczne miejsca, i później je nagradzają w corocznym, no takim konkursie można by było to nazwać, Michelin Guide. No, nagrody zostały rozdane, przylepione gwiazdeczki, wyróżnienie dla Marina Gaj w Koninie. Wyjątkowa marina, cudowna, tam moje imieniny 20 czerwca, oj, będzie się działo nie tylko na statku, a ja bardzo serdecznie Asię, Dawida, Maćka, Sławka i całą obsługę bardzo serdecznie chciałem pozdrowić, Joannę Sypniewską oczywiście, Dawida Łagowskiego, odpowiedzialnego za kuchnię, szefów Sławka i Maćka. No i gratulacje! Ja wiem, że nigdy stamtąd głodny nie wyjdę i zdecydowanie zawsze jak szykuję się na marinę, to jadę głodny specjalnie, żeby popróbować tych wszystkich cudowności. No, będzie grane i będzie tańczone. Marinka, wielkie, wielkie pozdro dla was. No, do Konina to my się wybierzemy jeszcze nie raz, prawda? Zostańcie z RMF Max Poznań.
1: Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty.

0: maksymalnie 3 gratis na kartę oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
3: A nie mówiłam?
2: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
4: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
5: Na program zapraszają Agrobex Budowa, Agrobex Developer i Agrobex Logistyka. Trzy nowe marki Agrobex.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro.
12: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

dzisiaj smacznie nam się zrobiło, chyba głodny się robię, byle do obiadu w Poznaniu na 9.35. Dlaczego smacznie? Dlatego, że wracam po raz kolejny do tego przewodnika Michelin Guide 2026. Okazuje się, że bardzo dużo restauracji z samego Poznania jest w topu. Okazuje się, że najlepsze sushi w Polsce, przynajmniej jedno z najlepszych, jest w Skurzewie, drodzy państwo. Trzeba się wybrać. Jeden lokal prowadzi pani Monika Kasprzak, drugi mąż Jakub Kasprzak, Nare Sushi, a drugi to Farmer & Sons, oba wyróżnione. Zresztą cały zestaw wyróżnionych wszystkich tych, którzy robią przepyszne rzeczy w stolicy Wielkopolski, jest między innymi na głoswielkopolski.pl. No to takie nasze dobre poznańskie smaczne głosy, a to w końcu byle do obiadu na najsmaczniejszy program do słuchania w pracy w Poznaniu w RMF Max. Eben i Hearts, a za chwilę Zokaria, możecie sobie ponucić. No i będą instrukcje, jak kasę u nas wygrać ponad 14 tysięcy.

0: nie ma dyskusji, to jest to przebojowe. No to może być wasz piątek, drodzy państwo. Naprawdę wasz piątek. Możemy wylecieć na wycieczkę, nawet do Włoch, jak chcecie, ale muszę zwrócić waszą uwagę, bo przez 10 minut wszystkie SMS-y i zgłoszenia na rmfmax.pl do naszej zabawy za dużo, za mało mnożymy, razy 303 szanse dostanie się do finału. Naprawdę, a inwestujecie tylko 3,69, tylko 3,69. Wyślijcie SMS-ka o treści Max, albo kliknijcie na rmfmax.pl, a SMS-ka oczywiście na 7327, tak, tak, 7327, zapraszamy. No to co? Mamy rundę bonusową, wszystko razy 303, za dużo, za mało w RMF Max. No i pamiętaj, dzisiaj nie mniej niż 14470 i nie więcej niż 14488. Kto trafi dzisiaj? Zapraszamy do finału.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
7: A nie mówiłem?
6: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
8: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max. Na program zapraszają Agrobex Budowa, Agrobex Developer i Agrobex Logistyka. Trzy nowe marki Agrobex.
9: Każde dziecko ma jakąś supermoc. Czas ją odkryć. ETC Swarzędz zaprasza na Dzień Dziecka z superbohaterami. 30 maja od 12 do 18 czeka na Was niesamowita grywalizacja pełna wyzwań, przygód i aktywności. Wystarczy odebrać swoją kartę superbohatera w punkcie startowym i wyruszyć w drogę pełną wyzwań i odkrywania własnych supermocy. To będzie super zabawa. Już 30 maja w ETC Swarzędz.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
14: W drugiej alejce po prawej.
13: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
14: A, to prawda.
13: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
14: No jasne.
15: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
19: Auto Compol, koncesjoner Renault, Poznań Kazimierza Wielkiego 1, zaprasza.
7: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Polody, autoryzowany dealer Bike, oferujący nowego SUVa Bike 5. www.polody.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
22: Korzystajcie z dobrej pogody. Dziś na taką możecie liczyć. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 24 stopnie, a na niebie do wieczora będzie nam towarzyszyło słońce. Ciśnienie jest wysokie, wiatr słaby do umiarkowanego, a jakość powietrza w mieście dobra. Słońce zajdzie o 21:01. Po zachodzie na termometrach 17 stopni, a w nocy 14. Jeśli planujecie później wrócić do domu, to zabierzcie parasole albo kurtkę z kapturem. W nocy prognozowany jest deszcz.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Polody, autoryzowany dealer Bike, oferujący nowego SUVa Bike 5. www.polody.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
19: RMF Max.
23: RMF Max Poznań.

Wracamy na parkiety naszych przyjaciół Back to Friends i wracamy do Chorzowa, słuchajcie, wracamy na ING Silesia Beach, mnóstwo gwiazd, no i my też tam będziemy, a bilety po południu do zdobycia w kanale dodawczym w RMF Max. Jest także ING Party Bus, który przybywa na przykład do Poznania w sobotę na nocny targ towarzyski, będzie pogrywał po godzinie 20, ale finał tej zabawy z busem jest 7 czerwca w Chorzowie, a później już tylko event 12 i 13 czerwca. Pamiętajcie, po południu po 17 w kanale nadawczym są bilety na ING Silesia Beach. Więcej o line-upie na stronie organizatora i oczywiście na rmfmax.pl. Piątek, piąteczek, piątunio! No udziela mi się! No to wsiadamy w furę i szerokości dla kierowców. Teraz Gips w RMF Max.

0: reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: Ważne bramki. Ważne linie.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: I już 12:00. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki ostro reaguje na decyzję Ukrainy. Chodzi o nadanie imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Chce odebrać order Orła Białego Wołodymirowi Załęskiemu. Jak argumentuje, Ukraina ma prawo do kształtowania własnej polityki historycznej, ale takie prawo ma też Polska.
7: 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Załęskiemu orderu Orła Białego. To jestem oburzony.
6: Karol Nawrocki podkreślił, że gloryfikując bandytów z UPA, Wołodymir Załęski potwierdził, że Ukraina nie jest jeszcze gotowa na wejście do rodziny krajów europejskich.
4: Słuchacie RMF Max Poznań.
6: Swój lokalny komputer kwantowy uruchomiła Politechnika Poznańska. O tym mówimy Wam dziś na antenie RMF Max. Na co pozwoli tak nowoczesny komputer?
8: Jest to element rozwoju badań i technologii, czyli stajemy się uczelnią najlepszą w tej części Europy, która ma aplikować o najwęglejsze walory, również o granty ERC w zakresie technologii kwantowej. A po trzecie, to jest współpraca z gospodarką. Co ten komputer pozwoli? Przede wszystkim pozwala na znacznie szybsze modelowanie wielu procesów. Procesów związanych z nowymi technologiami, jak farmaceutyki, jak inżynieria materiałowa, jak projektowanie nowych, funkcjonalnych materiałów.
6: Mówił rektor Politechniki Teofil Jesionowski. Nowy komputer kosztował ponad 10 milionów złotych. Uczelni udało się pozyskać na ten cel zewnętrzne dofinansowanie. Jak może wyglądać najbliższa okolica Teatru Polskiego w Poznaniu? Trwają prace nad planem zagospodarowania dla tego miejsca. O tych zmianach krótko teraz Przemek Wałczyński.
9: Założenie jest takie, aby uporządkować przestrzeń, zachować historyczny charakter okolicy i jednocześnie uzupełnić zabudowę. W planach jest m.in. stworzenie nowej pierzei ulic, ale przy zachowaniu otwartego widoku na gmach teatru. Przed budynkiem miałby również powstać symetryczny plac. Ten projekt był już omawiany przez miejskich radnych. Nie brakowało pytań o zieleń. Pojawiły się również obawy, czy stare drzewa przetrwają ewentualną budowę podziemnych kondygnacji. Część radnych uważa, że to jedna z najciekawszych propozycji dla tego miejsca. Pytano również mieszkańców, bo zakończył się jeden z etapów konsultacji społecznych, ale w planach jest jeszcze jedna runda opiniowania tych zmian.
6: Szukacie aktywnego sposobu na spędzenie czasu w Poznaniu? Odwiedźcie stację Grawitacja. To nie tylko park trampolin, ale także miejsce pełne atrakcji, takich jak tor przeszkód Ninja, park linowy czy strefa parkour. Chcecie się wybrać? Najpierw wpadnijcie na naszą stronę RMF Max Poznań. Tam czekają na Was wejściówki. I na koniec tego flesza zapominalskim przypominamy. Do dziś macie czas na składanie wniosków w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego. To już ostatnie godziny. I to wszystko we fleszu RMF Max. Teraz sprawdźmy prognozę pogody. Popołudnie, późne popołudnie i wieczór w Poznaniu zapowiadają się słoneczne i ciepłe. Na termometrach zobaczymy 25 stopni, wiatr jest umiarkowany, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Po zachodzie słońca, który spodziewany jest o 21:01, na termometrach zobaczymy 17 stopni, a w nocy 14. Noc zapowiada się z zachmurzeniem dużym. Synoptycy prognozują też opady deszczu. Jutro na niebie sporo chmur i mniej przejaśnień, później więcej słońca.
10: Piątek, piąteczek, popołudnie, piątek, piąteczek, piątunia, popołudniu. No wszystko się zgadza po 12. Słuchajcie RMF Max i bardzo to dobry wybór. Najlepsze nutki i tematy u nas. Tak, tam z waszym portfelem przed weekendem. No to zostańcie z RMF Max. Za chwilę poradzimy, coś poradzimy. Just

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Motyw na tego małego głoda przy piątku i Ben ze swoim Hollow w RMF Max. No i teraz możemy na maksa odpalić wyobraźnię, kombinując, co byś zrobił, mając ponad 40 tysięcy ekstra. Kuma pani czacze, czy czacze pani znam? Może weekendzik w hotelu? Ja pani wytłumaczę, jak kasę zdobyć na remoncik. Ale skacze po tematach, co? Zresztą sami zdecydujecie, na co wydacie, bo my problemu z wydawaniem to my nie mamy. Wy macie problem z tym, żeby ruszyć 4 litery za mulasy i wysłać SMS-a na 7327. Tak, to wy macie problem z tym, że marudzicie, że nie wygrywacie, a SMS-ów nie wysyłacie. Nie klikacie na rmfmax.pl. Nie chcecie dostać się do finału. A później... Nie wygrałem nic, tam mają te pieniądze, nic nie wygra. No bo nie spróbowałeś, leserku. Nie spróbowałaś. No i masz pretensje? No teraz dobrze, że się uśmiechasz. No to szybko wysyłaj SMS-a na 7327. 7327 SMS-a o treści MAX. Spróbuj dostać się do finału albo kliknij na rmfmax.pl. A, no SMS tylko 369, ten MAX na 7327. A przecież dzisiaj jak za mało to 14470, a za dużo 14488. Dobrze słyszeliście. I to pomiędzy tymi dwoma kwotami jest wasza. Leniuchy. No, zmotywowałem trochę? No to do roboty SMS-y wysyłać. RMF Max.
1: Reklama. Mówiłem ci, że za dużo.
2: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: No spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Co oznacza standard premium w inwestycji Harmony Antoninek od Agrobex Developer? Kameralny budynek w prestiżowej części Poznania. Tylko 35 mieszkań gotowych do odbioru. Wybrane w bardzo atrakcyjnych cenach. Wszystkie oferujące m.in. wyszpachlowane i pomalowane ściany. Deskę kompozytową na balkonach lub trawę z rolki w ogrodach oraz zewnętrzne rolety elektryczne. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania i wybierz swoje. W Harmony Antoninek. Więcej na agrobex.pl.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
8: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
13: Każde dziecko ma jakąś supermoc. Czas ją odkryć. ETC Swarzędz zaprasza na Dzień Dziecka z superbohaterami. 30 maja od 12 do 18 czeka na Was niesamowita grywalizacja pełna wyzwań, przygód i aktywności. Wystarczy odebrać swoją kartę superbohatera w punkcie startowym i wyruszyć w drogę pełną wyzwań i odkrywania własnych supermocy. To będzie super zabawa. Już 30 maja w ETC Swarzędz.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.

pachnie nasze miasto, jak pachnie Poznań studentami, no zabawą dobrą, tłumami na juwenaliowej paradzie. Miasto jest wasze! Tak jest. Tematyczny korowód studentów ruszył juwenaliowe szaleństwo. Tegoroczne hasło parady brzmi sen na jawie albo brzmiał. Głównymi nurtami przewodnimi są oniryczność i surrealizm. Trudne? A to sobie wygooglujcie. A studenci w Poznaniu potrafią się bawić kolorowi. Fantastycznie dostali klucze do miasta. No i kolejne koncerty rzeczywiście będą zachwycały. I studenci wracają do parku Jana Pawła. Proszę tutaj spokojnie, ale dynamicznie. Golec Orkiestra Grubson dzieje się dalej. Miłej zabawy dla wszystkich studenciaków życzymy i gramy dla was. Pamiętajcie, niech muzyczka także z RMF Max Poznań wam towarzyszy. Rose i Bruno Mars na 935.

0: Reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Więcej komfortu? Więcej przestrzeni? A może po prostu więcej Mercedesa? W MB Motors czekają ostatnie egzemplarze Mercedes-Benz GLE z rocznika 2025. Już od 1999 zł netto miesięcznie. A jeśli właśnie zastanawiasz się, czy go potrzebujesz, wystarczy jedna jazda próbna. Zapraszamy do salonu MB Motors w Poznaniu, ulica Krzywoustego 71. Wybierz swojego GLE, zanim zniknie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
13: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchymlesie. karlik.renault.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Polody, autoryzowany dealer Bike, oferujący nowego SUVa Bike 5. www.polody.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: Popołudnie, późne popołudnie i wieczór w Poznaniu zapowiadają się słoneczne i ciepłe. Na termometrach zobaczymy 25 stopni, wiatr jest umiarkowany, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Po zachodzie słońca, który spodziewany jest o 21:01, na termometrach zobaczymy 17 stopni, a w nocy 14. Noc zapowiada się z zachmurzeniem dużym. Synoptycy prognozują też opady deszczu. Jutro na niebie sporo chmur i mniej przejaśnień, później więcej słońca.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Polody, autoryzowany dealer Bike, oferujący nowego SUVa Bike 5. www.polody.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Hity na maksa.
4: RMF Max Poznań.

Wiecie co, ja chciałem poznać program Pyrkonu, to wcale nie musiałem kliknąć na pyrkon.pl, żeby zobaczyć, co dzieje się 19, 20 i 21 czerwca w tym roku w Poznaniu na Festiwalu Fantastyki, fantastyczne miejsce spotkań, bo Olek do mnie napisał maila i napisał cały program, a tak naprawdę napisał, co chciałby zobaczyć i młody słuchacz RMF Max na tyle mnie zmotywował, że uwaga, dostał podwójny karnet na cały Pyrkon, na piątek, na sobotę i na niedzielę, bo warto było przekazać swoją pasję do fantastyki. Olku, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Dziękuję za Twojego maila. Spróbuję się do Ciebie dodzwonić i może pogadamy pewnie w poniedziałek. A wszystkich tych, którzy mają ochotę na Pyrkon się wybrać, no to jeszcze zapraszam po weekendzie. Będą konkursy w RMF Max Poznań i te zaproszenia do wygrania. A Piotrek Niewald dla Was tutaj będzie jutro po południu. No to do jutra. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye.

0: Reklama.
1: Każde dziecko ma jakąś supermoc. Czas ją odkryć. ETC Swarzędz zaprasza na Dzień Dziecka z superbohaterami. 30 maja od 12 do 18 czeka na Was niesamowita grywalizacja pełna wyzwań, przygód i aktywności. Wystarczy odebrać swoją kartę superbohatera w punkcie startowym i wyruszyć w drogę pełną wyzwań i odkrywania własnych supermocy. To będzie super zabawa. Już 30 maja w ETC Swarzędz.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
3: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
3: A jaka?
4: No, niedroga.
3: I dokąd po nią pojedziemy?
4: Do Bricomana.
5: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda. I po reklamie.
10: Gramy.
11: Nie oceniamy.
10: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
12: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb. Ponownie zapraszam. Jest 13. Zakaz kasowania punktów karnych na dodatkowych kursach, jeśli kierowca przekroczył prędkość o więcej niż 20 km na godzinę. Taka zasada wejdzie w życie od środy. Będzie też więcej punktów karnych za najpoważniejsze przekroczenia prędkości. To ma zwiększyć bezpieczeństwo, ale z drugiej strony wywołuje wątpliwości także prawników.
13: Nie ma i nie może być przyzwolenia na tolerowanie jakichkolwiek wykroczeń, no ale trzeba też tak naprawdę zawsze patrzeć na koniec, bo często utrata prawa jazdy, na przykład w następstwie popełnienia takich wykroczeń, prowadzi do skomplikowania życia nie tylko kierowcy, ale najczęściej jego rodziny.
12: Przyznaje prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.
10: To jest RMF Max Poznań.
12: Sztuczna inteligencja w medycynie może przynieść trafniejsze diagnozy i więcej czasu dla pacjentów. Specjaliści z Europy, którzy spotkali się w naszym mieście, zauważają, że AI już teraz wspiera lekarzy w analizie wyników badań, a postęp technologiczny jest nieunikniony z powodu rosnącej świadomości pacjentów.
14: Ilość narzędzi z zakresu sztucznej inteligencji będzie tylko wzrastała i to nie będzie wzrastała w sposób liniowy. To będzie taka rewolucja, której naprawdę w okresie człowieczeństwa jeszcze nie było. Tak mocno przyspiesza nauka dzięki temu, że właśnie mamy możliwość zastosowania sztucznej inteligencji w różnego rodzaju dziedzinach medycyny. Wydaje mi się, że to pomoże przede wszystkim w kwestii ewidencji różnego rodzaju danych i to już się dzieje na świecie. Są narzędzia służące do tego, żeby pomóc w przygotowaniu dokumentacji medycznej.
12: Tłumaczył profesor Karol Połom z Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Minęła 13, a teraz krótkie, ale ważne info dla kierowców. Zamknięty jest przejazd kolejowy przez ulicę Bałtycką w rejonie skrzyżowania z Gdyńską. To w związku z remontem kolei. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do najbliższego poniedziałku do godziny 4 rano. A wraz ze wzrostem temperatur kulturalne życie w Poznaniu nabiera tempa. Poznańskie Centrum Kultury Zamek przygotowało bogaty program letnich festiwali, koncertów, wystaw i warsztatów. Sporo atrakcji przygotowano dla dzieci.
15: Zapraszamy też szczególnie rodziców z dziećmi, więc będą i koncerty dedykowane dla dzieci, między innymi bardzo lubiane czereśnie. Będą warsztaty również zielarskie i będą wydarzenia, które mamy nadzieję przyciągną właśnie naszych najmniejszych odbiorców, żeby w nich wyrabiać taką uczestnictwo w kulturze. Niebawem zaczynamy też cykl wakacje na dworze, czyli pozostając tu przy tematach dzieciowych. Oczywiście wakacje zapewniamy dzieciom rozrywki w Centrum Kultury Zamek. Będziemy brać udział w warsztatach, spektaklach, też koncertach, więc też różne formy aktywności, pokazy kinowe, w zależności od tego, co dzieci lubią, na co mają czas i ochotę oczywiście.
12: Mówiła Anna Gruszka z Poznańskiego Zamku. Pełen program znajdziecie na stronie Centrum Kultury Zamek. Piątek w Poznaniu bardzo przyjemny i taki pozostanie. Na niebie słońce, a na termometrach do 24 stopni maksymalnie. Pogoda dobrze wpływa na nasze samopoczucie. Ciśnienie jest wysokie, wiatr umiarkowany, a jakość powietrza w mieście dobra. Jeśli planujecie wyjść na spacer, a warto, to pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych i butelce z wodą. Krem z filtrem też może się przydać. W nocy na termometrach 14 stopni, ale niebo będzie pochmurne. Może też padać.
7: Czasem się mówi bratobójczy pojedynek, no to teraz mamy siostrobójczy pojedynek. Iga Świątek prowadzi po pierwszym secie z Magdą Linet 1-0, ale cały czas zacięta walka. Będziemy trzymać w RMF Max ręce na pulsie. Rękę na pulsie. Dawid Miązek, dzień dobry, witam was w piątek, piąteczek, piątunio. Illinium z Ellie Goulding na przywitanie. Max. Two ships in the night.

co mówi wasze ciało, Body Talk. Ale Farben i René Miller w RMF Max. Moje ciało, oprócz tego, że coś tam wspomina, że przydałaby się wizyta u fizjoterapeuty, to jeszcze mówi każdym swoim fragmentem, że weekend się zbliża. No i słuchajcie, jak jest weekend, to wiadomo, my też nie będziemy czekać do ostatniej.

0: W tej chwili z finałem zabawy za dużo, za mało, tylko no już za mniej niż godzinkę chyba będziemy do was dzwonić z prostą sprawą, z prostym pytaniem. Chcesz wygrać ponad 14 tysięcy złotych? No to śmiało zgaduj, ile kasy jest ukryte na naszym koncie. Dokładnie wiemy, że to jest kwota między 14 470 zł a 14 488, czyli już tak wąziutko już, no tylko strzelić i trafić. No to co, ty nie trafisz? Pewnie, że trafisz. A nawet jak nie trafisz, to i tak 5 stówek wpada za sam strzał. I to już was powinno przekonać, żeby wejść do gry, ale jeżeli jeszcze nie przekonało, to słuchajcie, podbijam stawkę. Ostatnia dzisiaj, ostatnia w tym tygodniu, kto wie, może ostatnia w ogóle, runda bonusowa. 307 razy mnożę od teraz przez najbliższe 7 minut wasze wszystkie zgłoszenia. Tylko 7 minut. Więc hasło max, ślij pod 7327 za 3,69 albo wbijaj na www.rmfmax.pl. Dołącz do gry jak najszybciej. No jak będziemy dzwonić, to koniecznie odbierz telefon, bo to mega ważne. I potem jak ktoś będzie pytał, no ale jak ty zgarnąłeś, czy zgarnęłaś te 14 koła ponad? No właśnie w ten sposób. SMS z hasłem max pod 7327 albo rmfmax.pl.
1: Max. Reklama.
2: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
0: Ile? 14 470 zł to wciąż za mało, ale 14 488 to już za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Parapety, parapety, parapety! Gdzie? W firmie Rabski Parapety. Polecamy parapety i blaty z granitu, konglomeratu i marmuru. Parapety stalowe, aluminiowe, PCV i MDF. Rabski Parapety. Poznań Starołęcka 200. Telefon 510-549-158. Parapety@rabski.pl.
3: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
4: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
5: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: I po reklamie.

Turn the Lights Off, Just Jack Style i Jon. A słuchacie oczywiście RMF Max. Nie wiem, czy słyszeliście już, ale dzisiaj jest, słuchajcie, Dzień Sąsiada. No, panie sąsiedzie, sąsiad, dawaj na grilla. Albo sąsiedzie, nie można trochę ciszej? No, takie są mniej więcej nasze interakcje z sąsiadami. A jak to u was wygląda? Jak tam wasze relacje z sąsiadami? Dobrze, lepiej, a może gorzej niż źle? Słuchajcie, mam pomysł. Podzielcie się jakąś krótką historyjką z sąsiadem albo sąsiadką w roli głównej. Może pomogli w trudnej sytuacji, a może wręcz przeciwnie, macie sąsiadów z koszmarów. Kto mnie najbardziej zaskoczy tą sąsiedzką historią, to na pewno jakieś gadżety RMF Max się znajdą. Piszcie na 3001 SMS-a, koszt jak za zwykłą wiadomość, albo dajcie znać na Messengerku RMF Max. Można też napisać, można coś nagrać, to już jak wolicie. Historia z sąsiadem albo sąsiadką, albo sąsiadami w roli głównej. Czekam na 3001 i na Messengerku. Gadżety RMF Max też czekają. Bledka z nami i dwa dni.

0: Dead to Olivia Rodrigo, Zmysłowa w RMF Max. Iga Świątek, Magdalinet cały czas walczą w tej siostrobójczej walce. No i pierwszy set był zacięty, drugi set też bardzo zacięty. 5-4 prowadzi Iga Świątek. No już prowadziła 4-1, się wydawało, że pozamiatane. Ale tu proszę, Magda się odwinęła. Zobaczymy, co będzie dalej. Trzymamy cały czas kciuki za obie dziewczyny, które muszą tam w upale walczyć. Czy u nas będą upały? O tym za chwilę w pogodzie, a po niej Avicii, Waiting for Love.
1: Reklama.
2: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
3: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
4: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Każde dziecko ma jakąś supermoc. Czas ją odkryć. ETC Swarzędz zaprasza na Dzień Dziecka z superbohaterami. 30 maja od 12 do 18 czeka na Was niesamowita grywalizacja pełna wyzwań, przygód i aktywności. Wystarczy odebrać swoją kartę superbohatera w punkcie startowym i wyruszyć w drogę pełną wyzwań i odkrywania własnych supermocy. To będzie super zabawa. Już 30 maja w ETC Swarzędz.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Polody, autoryzowany dealer Bike, oferujący nowego SUV-a Bike 5. www.polody.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
18: Piątek w Poznaniu bardzo przyjemny i taki pozostanie. Na niebie słońce, a na termometrach do 24 stopni maksymalnie. Pogoda dobrze wpływa na nasze samopoczucie. Ciśnienie jest wysokie, wiatr umiarkowany, a jakość powietrza w mieście dobra. Jeśli planujecie wyjść na spacer, a warto, to pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych i butelce z wodą. Krem z filtrem też może się przydać. W nocy na termometrach 14 stopni, ale niebo będzie pochmurne. Może też padać.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Polody, autoryzowany dealer Bike, oferujący nowego SUVa Bike 5. www.polody.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
1: Hit na maksa.
16: RMF Max Poznań.

Ophelia, Taylor Swift, The Fate of Ophelia właściwie w RMF Max. Gips, za chwilę Kukon i Jonathan, czyli świetna nowość w RMF Max, ty masz. Ale słuchajcie, a propos nowości, takie fajne premiery, my zagramy dzisiaj w kanale nadawczym, ja już słyszałem. Bibi Rexha z Davidem Guettą łączą siły w numerze Sad Girls. Ten numer zagramy po 17. No i nowość od twórcy Graceland, Earboxa, Babylon, tym razem premiera po 19. A o 14, czyli już za chwilę Flash i pogoda.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
3: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. karlik.renault.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: 30 lat kultowego CD Action. Społeczność gamingowa spotyka się na żywo w Łodzi. CD Action Expo 2026. Dwa dni pełne gier, emocji i popkultury. Najnowsze produkcje, strefa retro, turniej Tekken 8, konkurs cosplay, planszówki, karcianki i masa atrakcji dla graczy. Spotkaj redakcję CD Action, twórców ulubionych gier i youtuberów. Wejdź na expo.cdaction.pl i zgarnij bilety. CD Action Expo 2026. 30 lat grania razem.
7: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
8: Jakich ludzi?
7: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Ojciec, nie to okno. To tu.
7: Gdzie?
8: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga Ci stworzyć ogłoszenie.
7: AI? Ajajaj.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
10: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
9: Świeże hity.
1: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
9: Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: 30 lat kultowego CD Action. Społeczność gamingowa spotyka się na żywo w Łodzi. CD Action Expo 2026. Dwa dni pełne gier, emocji i popkultury. Najnowsze produkcje, strefa retro, turniej Tekken 8, konkurs cosplay, planszówki, karcianki i masa atrakcji dla graczy. Spotkaj redakcję CD Action, twórców ulubionych gier i youtuberów. Wejdź na expo.cdaction.pl i zgarnij bilety. CD Action Expo 2026. 30 lat grania razem.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
15: Skoda. I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
1: Poznaj 93 i 5 FM.
16: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 14. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Rzeczniczka wojewody mazowieckiego uspokaja. W tej chwili nie ma obaw, by ogień zagroził kolejnym domostwom, zapewnia Luiza Jurgiel-Żyła. Przypomnijmy, w powiecie wołomińskim od wczoraj trwa walka z wielkim pożarem lasu. Co z ewakuowanymi prewencyjnie osobami?
17: 5 osób zostało przenocowanych w szkole podstawowej w Stanisławowie, a pozostałe wróciły do swoich domów z domów letniskowych albo przenocowały u rodziny.
18: A te osoby, które zostały w szkole, czy one już opuściły tą placówkę?
17: Te osoby osoby dalej tam są, są bardzo dobrze zaopiekowane przez samorząd, mają wyżywienie, nocleg i czekają na rozwój sytuacji.
16: Dodała Luiza Jurgiel-Żyła.
1: Słuchacie RMF Max Poznań.
16: Minęła 14, a teraz krótko o tym, co dzieje się w mieście. To już pewne. Poznańska Hala Arena przejdzie gruntowną przebudowę. Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji modernizacji obiektu. Przebudowa ma poprawić standardy techniczne i estetyczne wnętrza, a także dostosować halę do wymogów sportowych i dostępności, na przykład dla osób niepełnosprawnych. Oferty można składać do 9 czerwca. We Fleszu RMF Max o 14 wracamy na Politechnikę Poznańską. Uczelnia uruchomiła lokalny komputer kwantowy, a ten robi wrażenie już swoim wyglądem.
11: Co jest kluczowe w tym komputerze, to serce komputera znajduje się w tych tubach. Tam jest mikroprocesor, nadprzewodzące kubity, zapewniające nam możliwość ustawienia 5 stanów w bramki dwulogiczne, jednocześnie z 99% skutecznością, czyli mamy bardzo niski poziom błędów. Kolejny bardzo ważny element tego komputera, czyli bardzo niska temperatura. Procesor musi działać w temperaturze 8 mK, stąd zapewnienie kilku tub, które zapewniają nam redukcję temperatury schodkową od 20 mK w pierwszej sekcji do 8 mK, czyli niemal zera absolutnego w obszarze procesora. Cały system zapewniamy również chłodziarki, które mają zapewniać całą kriodenikę systemu.
16: Mówił Michał Weissenberg z Politechniki Poznańskiej. Sporo będzie się działo w czerwcu w Poznańskim Zamku. Coś dla siebie znajdą między innymi fani dobrego kina.
18: W trakcie wakacji i to już w czerwcu rozpoczynamy też plenerowe pałacowe. Wiadomo, że przez cały czerwiec w kinie pałacowym dużo DKF-ów, pokazów, między innymi też przedpremierowe pokazy Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego, czyli takiego filmu, który no, będzie trzeba zobaczyć, jako że Pawlikowski dostał Złotą Palmę za reżyserię w Cannes, ale wracamy też z tym cyklem wieczornych seansów na dziedzińcu zamkowym i pokazujemy najnowsze filmy i pokazujemy hity, klasyki, które warto jeszcze raz zobaczyć.
16: Mówiła Anna Gruszka z Poznańskiego Zamku. W programie wydarzeń na najbliższe tygodnie nie zabraknie też hitowego zwiedzania zamku z latarkami po zmroku. I to wszystko we Fleszu RMF Max. To był Poznański Flesz w pigułce. 24 stopnie na termometrach w Poznaniu, a na niebie słońce i tak będzie do wieczora. Wiatr jest umiarkowany, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Alergicy info dla Was, mocno pylą trawy i dąb, więc jeśli macie uczulenie, to chusteczki mogą się przydać. W nocy według synoptyków trochę popada, ale to dobrze, trawniki tego potrzebują. Na termometrach 14 stopni, jutro do 23, na niebie i słońce, i chmury, i miejscami silniejszy wiatr.
19: Tenisowe emocje już co prawda za nami, brawa dla Igi i brawa dla Magdy za piękną walkę, ale za to emocje finałowe przed nami, bo w tej godzinie finał zabawy za dużo, za mało, już niedługo. A na razie emocje muzyczne, Pink Matters i Zara Larsson, Dawid Mięzek i Wszystko Gra, zapraszam.

0: co powinieneś teraz zrobić, jeżeli zgłaszaliście się dziś do zabawy za dużo, za mało. Po pierwsze, czy telefon pod ręką jest? Jest. Czy są wszystkie kreski zasięgu? Są. Czy nie jest wyciszony? Nie jest. Dobra, no to wszystkie warunki spełnione. Jeszcze jak wam teraz będzie, nie wiem, szef, teściowa zawracać głowę, albo koleżanka akurat jej się zbierze na jakieś ploty, to nie odbieramy, tylko od RMF Max odbieramy. Za plus minus 10 minut finał zabawy za dużo, za mało. A za chwilę z nami będzie Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Max.
1: Reklama. A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
2: to wybrałabym prezent z Media Expert.
1: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
2: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
1: I wiele innych zabawek w super cenach.
3: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
4: Chcesz nauczyć się pływać? Dobrze ci idzie, ale podkręć tempo. Dawaj, płyniesz jak po medal. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich. Nauka, doskonalenie, mistrzostwo. Nauczymy pływać każdego, bez względu na wiek, już od 3 miesiąca życia. Prowadzimy zajęcia także w małych 4-osobowych grupach. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w

0: płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
1: Auto Kompol, koncesjoner Renault, Poznań Kombrowskiego 449, zaprasza.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
3: Wyj głośniej.

0: sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No i czas na finał, finał zabawy Za Dużo, Za Mało w RMF Max. Ja już tam sobie powtarzam, trenuję rozmowę, ale tu jak mawiali trenerzy piłkarscy kiedyś w Polsce, tu nie ma co trenować, tu trzeba dzwonić i rozdawać pieniądze. No to dzwonimy i czekamy w takim razie na połączenie z kimś z was. O, jest sygnał, bardzo dobrze. Przypominam, 14 tysięcy złotych ponad, dokładnie wiemy już, że 14 470 zł to jest za mało, a 14 488 to jest za dużo. No to czekamy na kogoś, kto odgadnie kwotę i zabierze ją dla siebie, ale właśnie czekamy 6 sygnałów, a to był sygnał numer 5. No to teraz sygnał 6. No i żeby się udało, to teraz tak last minute powinniśmy usłyszeć jakieś halo, ale chyba nie usłyszymy. No niestety. Szkoda, słuchajcie, bo to kolejny nieodebrany telefon, czyli kaska była tak blisko, wystarczyło przeciągnąć na tą zieloną stronę słuchaweczkę i byłoby pięknie, bo już za samo odebranie telefonu 500, a mogłoby być nawet bardzo pięknie, bo ponad 14 tysięcy złotych przecież do rozdania jest. No i cóż, skończy się na 100 w ramach nagrody pocieszenia i szansa na zgarnięcie tych ponad 14 tysięcy złotych przechodzi na poniedziałek. I możesz sobie zrobić bardzo przyjemny poniedziałek, a od razu dzięki temu bardzo, bardzo przyjemny długi weekend, który w przyszłym tygodniu przecież jest. No to co? No to wysyłaj SMS-a, co ci szkodzi? Za 3,69 tyle co nic, a w zamian ponad 14 tysięcy złotych. SMS z hasłem MAX pod 7327 albo wbijaj na rmfmax.pl i odbierz telefon w poniedziałek.
0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Co oznacza standard premium w inwestycji Harmony Antoninek od Agrobex Developer? Kameralny budynek w prestiżowej części Poznania. Tylko 35 mieszkań gotowych do odbioru. Wybrane w bardzo atrakcyjnych cenach. Wszystkie oferujące m.in. wyszpachlowane i pomalowane ściany. Deskę kompozytową na balkonach lub trawę z rolki w ogrodach oraz zewnętrzne rolety elektryczne. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania i wybierz swoje. W Harmony Antoninek. Więcej na agrobex.pl.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Szukasz dobrej miejscówki na wieczór? Kierunek na tarasie w MK Bowling Poznań. Mamy tu wszystko. Muzykę na żywo, sety DJ-skie, pub quiz i sportowe emocje. W środę 27 maja o 21.30 startuje kino letnie. Ponadto finał studenckiej gry Campus Race. Wpadaj z ekipą. Zaprasza RMF Max.
7: Każde dziecko ma jakąś supermoc. Czas ją odkryć. ETC Swarzędz zaprasza na Dzień Dziecka z superbohaterami. 30 maja od 12 do 18 czeka na Was niesamowita grywalizacja pełna wyzwań, przygód i aktywności. Wystarczy odebrać swoją kartę superbohatera w punkcie startowym i wyruszyć w drogę pełną wyzwań i odkrywania własnych supermocy. To będzie super zabawa. Już 30 maja w ETC Swarzędz.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
0: I po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Polody, autoryzowany dealer Bike, oferujący nowego SUVa Bike 5. www.polody.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
13: 24 stopnie na termometrach w Poznaniu, a na niebie słońce i tak będzie do wieczora. Wiatr jest umiarkowany, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Alergicy info dla Was, mocno pylą trawy i dąb, więc jeśli macie uczulenie, to chusteczki mogą się przydać. W nocy według synoptyków trochę popada, ale to dobrze, trawniki tego potrzebują. Na termometrach 14 stopni, jutro do 23, na niebie i słońce, i chmury, i miejscami silniejszy wiatr.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Polody, autoryzowany dealer Bike, oferujący nowego SUVa Bike 5. www.polody.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: RMF Max.
15: RMF Max Poznań.

0: Plan B, PZ Matejka z bałaganem, to jest RMF Max, a ja cały czas sprawdzam wasze historie z sąsiadami, które nam tutaj podrzucacie, na przykład ktoś niepodpisany SMS. Sąsiad podczas odśnieżania dachu zaczepił się o komin i nie mógł się odczepić, a że miał czerwoną kurtkę, wyglądał jak święty Mikołaj. Pomoc nadeszła szybko i go z drugim sąsiadem odczepiliśmy. Piękne. Agnieszka jest z nami, ty się pochwal swoją historię z historią z sąsiadami.
1: Rozchodziłam się z moim mężem, wtedy był jeszcze moim chłopakiem, poniosłem na emocje. Stwierdziłam, że nie będzie mojego dzień wcześniej przygotowanego bigosu. Jak otworzyłam okno z trzeciego piętra, no to ten bigos nie wyleciał całkowicie z gara, tylko poleciał po elewacji i wszystkim sąsiadom zupełnie po oknach. No. Wtedy mi to za specjalnie nie przeszkadzało, ale jak żeśmy się pogodzili, no to trzeba było chodzić i wszystkich przepraszać teraz z czekoladą.
0: Coś pięknego. Agnieszka, lecą do ciebie gadżety RMF Max, ale nie wyrzucaj już więcej bigosu przez okno, dobra?
1: Nie, już teraz mieszka na parterze w domu.
0: No to może i dobrze. Dajcie znać, jak tam u was historie z sąsiadami. 3001 albo Messenger RMF Max. RMF Max.

0: sama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Chcesz nauczyć się pływać? Dobrze ci idzie, ale podkręć tempo. Dawaj, płyniesz jak po medal. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich. Nauka, doskonalenie, mistrzostwo. Nauczymy pływać każdego, bez względu na wiek, już od 3 miesiąca życia. Prowadzimy zajęcia także w małych, 4-osobowych grupach. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Jedziemy!
16: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
17: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
18: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańsze z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
8: Czas na flash, flash sportowy i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam, jest 15. Ustawa o statusie osoby najbliższej przyjęta przez Sejm. Nie wszyscy posłowie głosowali za ustawą. Odrzucenia przepisów chciało 5 polityków PSL-u. Podobnie zagłosowała cała opozycja. Jakie zapisy znalazły się w ustawie?
6: Projekt zakłada, że 2 osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która umożliwi im m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskania prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia. Prezydent Karol Nawrocki powtórzył dzisiaj, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie, tu cytat, alternatywą dla małżeństwa kobiety i mężczyzny.
8: To był Kacper Wróblewski.
16: To jest RMF Max Poznań.
8: We flaszu RMF Max o 15 zaglądamy na poznańskie drogi. W korku już Lutycka do Sytkowskiej, zwalniamy też na Niestachowskiej, Wawrzyńca, a także na Głogowskiej i Hetmańskiej. Jak wygląda wykorzystywanie AI w medycynie obecnie? O tym mówimy Wam dziś na naszej antenie. To chociażby systemy asystujące lekarzom podczas zabiegów, wykrywające nieprawidłowości w pracy serca z wyprzedzeniem, czy oceniające postęp gojenia się ran.
7: Ocenia nam sztuczna inteligencja, czy ta rana wymaga jakiejś interwencji, czy też nie. Na bloku operacyjnym my możemy także zastosować różnego rodzaju narzędzia, które pomagają nam w usystematyzowaniu, która struktura akurat jest widoczna, jakie naczynie itd.
0: tak dalej. W onkologii stosujemy pomoc sztucznej inteligencji. Dzisiaj właśnie kolega z Włoch będzie prezentował doświadczenia włoskie dotyczące właśnie zespołów multidyscyplinarnych i tego, jak najlepiej tych pacjentów leczyć z zastosowaniem danych, które są dostępne z różnych ośrodków na świecie.
8: Mówił profesor Karol Połom z Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Funkcje AI zyskały także najnowsze roboty operujące Da Vinci. System potrafi sam zidentyfikować operowany obszar na podstawie obrazu z kamery. W Poznaniu trwają Poznańskie Dni Rodziny. Finał akcji tradycyjnie przypadnie na Dzień Dziecka 1 czerwca.
20: Z okazji Dnia Dziecka w parku przy Starym Korycie Wart, przy Alei Praw Dziecka, chcemy szczególnie, po pierwsze, aktywnie z dziećmi spędzić czas, zaproponować wiele atrakcji, aktywności, warsztatów, ale też całe wydarzenie wokół praw dziecka, z uwagi na to, że jako miasto staramy się o uzyskanie tytułu miasta przyjaznego dzieciom, chcemy mówić, edukować o prawach dziecka, chcemy zwiększać świadomość samych dzieci oczywiście o ich prawach.
8: Mówiła Lidia Płatek z Poznańskiego Urzędu Miasta. I na koniec, chcesz zobaczyć naukę z bliska, sprawdzić ją w praktyce i samodzielnie odkryć jej tajemnice? Jutro w Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej odbędą się warsztaty DNA Cząsteczka Życia. Wydarzenie rozpocznie się o 10:00, jest organizowane w ramach akcji Funduszowy Maj.
21: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
22: Czas na flesz sportowy. Rafał Młynarski, zapraszam. Miga Świątek gra dalej we French Open. Polka pokonała Magdalinetę 6-4, 6-4 i zameldowała się w 1/8 finału turnieju w Paryżu. Mecz był wyrównany, ale końcówki setów należały do Igi. W niedzielę zagra o ćwierćfinał z Ukrainką Martią Kostiuk. Za nami trening piłkarskiej reprezentacji Polski przed niedzielnym spotkaniem z Ukrainą. W kadrze jest nasz kapitan Robert Lewandowski, który ostatnio wspominał, że nie wie jeszcze, kiedy zakończy przygodę z reprezentacją. Kariery nie kończy też Leo Messi. Właśnie został powołany do kadry Argentyny na zbliżający się mundial.
21: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
8: Do wieczora w Poznaniu możemy liczyć na słońce, a na termometrach 24-25 stopni maksymalnie. Wiatr umiarkowany, momentami podmuchy mogą być silne, a ciśnienie wysokie. Jakość powietrza w mieście jest dobra. W nocy synoptycy prognozują zachmurzenie duże i opad deszczu, a na termometrach 14 kresek, a jutro do 23, ale może mocniej wiać. Na niebie zachmurzenie małe i umiarkowane, momentami wzrastające do dużego.
23: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
24: Hity na
25: pogoda to jedno, ale klimat nam się robi coraz bardziej weekendowy. No to w ten weekendowy klimacik jeszcze bardziej wprowadzą nas teraz Bibi Rexha i Faithless numerem New Religion. Dawid Miązek, a to jest program I Wszystko Gra. Zapraszam.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Tytuł kawałka taki, że od razu wiemy, co powiedzieć po posłuchaniu Beautiful Anima i Jodzie w RMF Max. Za chwilę te piękne i nie mniej piękne historie o sąsiadach. Dzisiaj jest Dzień Sąsiada. Podsyłajcie na 3001 albo na Messengera RMF Max. Można głosówkę nagrać. Są gadżety RMF Max do wzięcia. Za chwilę będzie na przykład historia starszego małżeństwa z dużą werwą.
1: Sponsorem i Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
2: Reklama.
3: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
2: A nie mówiłam?
3: Weź, nie, będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
1: Dzień świetny, w niedzielę od 9 w RMF Max. Na program zapraszają Agrobex Budowa, Agrobex Developer i Agrobex Logistyka. Trzy nowe marki Agrobex.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: A cappuccino też za siódemkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
17: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
16: Latium?
17: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
16: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
17: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
18: Zdrowid.
19: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
20: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
21: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
20: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
22: I po reklamie.

0: Na szeroką wodę zabrała nas Roxy z Faustem. Słuchacie RMF Max. Dzisiaj jest Dzień Sąsiada. Z tej okazji zbieramy wasze historie o sąsiadach. Jak tam żyjecie z sąsiadami? Tutaj na przykład aż serduszko rośnie. Proszę, pomagam dwóm sąsiadkom. Jedna po 80, druga 99 lat. No to brawa za dobre uczynki, ale są mniej przyjemne historie. Tutaj opisujecie w SMS-ach na Messengerku na przykład kłótnie z sąsiadami. I tu uwaga, chyba rekord. Od 30 lat jesteśmy pokłóceni z sąsiadami i jego matką non-stop jakieś awantury. A propos sąsiadów, taką głosóweczkę podesłał nam Michał.
1: Miałem kiedyś sąsiadów, dosyć starsze już małżeństwo. Co drugą noc w nocy strasznie hałasowali. My mieszkaliśmy na pierwszym piętrze, oni mieszkali na drugim, więc wszyscy pod, nad i obok słyszeli tych sąsiadów, jak się pieszczą w nocy. Ale jak ja w południe włączyłem muzykę w czasie sprzątania, to przychodził i pukał do mnie, że ja mu się nie daję wyspać.
0: No bo jak był w starszym wieku, no to tyle go kosztowało, że to musiał potem odespać przecież, nie? Ale co drugą noc, słuchajcie. I to na starość mają ludzie zdrowie. Do Michała lecą gadżety RMF Max. Jak chcecie, to też podeślijcie jakąś historię z sąsiadami. 3001 albo Messenger RMF Max. A z nami teraz Tame Impala, Genie i Dracula.

0: Pauza i Magnetic. To jest RMF Max. Ja wiem, że trochę to brzmi jak żart, ale tak, dobre wiadomości dla kierowców, słuchajcie. Albo inaczej, dobra i zła wiadomość. Zła jest taka, że 95 średnio 6,27, a diesel 6,50. A dobra, że to są najniższe ceny od marca, czyli od inwazji na Iran. Czyli dalej płaczemy przy tankowaniu, ale już trochę mniej. Że co? Mówicie, że cały czas za drogo? No, to trzeba było zostać posłem i mieć kilometrówki.
1: Reklama. Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Poznań M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Hej IKEA! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
14: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99 zł, teraz 13,99 zł, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 zł za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: RTV Euro AGD.
18: Jak okazję, to w euro.
19: Mistrzowskie okazje w grze.
17: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

Do wieczora w Poznaniu możemy liczyć na słońce, a na termometrach 24-25 stopni maksymalnie. Wiatr umiarkowany, momentami podmuchy mogą być silne, a ciśnienie wysokie. Jakość powietrza w mieście jest dobra. W nocy synoptycy prognozują zachmurzenie duże i opady deszczu, a na termometrach 14 kresek, a jutro do 23, ale może mocniej wiać. Na niebie zachmurzenie małe i umiarkowane, momentami wzrastające do dużego.

Graceland od Earboxa w RMF Max, a po 19 w kanale nadawczym zagramy premierowo nowy numer od Earboxa Babylon. Nie przegapcie. No i nie przegapcie wjeżdżającego na YouTube RMF Max o 20 nowego odcinka podcastu Bratnie Dusze, tym razem z Murcik, z uczestniczką tej pierwszej oryginalnej ekipy. Będą wspominki, ale o związkach też dużo będzie. No i najpikantniejsze fragmenty Bratnich Dusz jutro po 10 na antenie RMF Max. Zapraszam w imieniu swojej Mady Krysian i Agaty Świderskiej po 10.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyptos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
13: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
12: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
13: To mi się podoba.
12: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
13: Wejdź na www.naramowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
14: Każde dziecko ma jakąś supermoc. Czas ją odkryć. ETC Swarzędz zaprasza na Dzień Dziecka z superbohaterami. 30 maja od 12 do 18 czeka na Was niesamowita grywalizacja pełna wyzwań, przygód i aktywności. Wystarczy odebrać swoją kartę superbohatera w punkcie startowym i wyruszyć w drogę pełną wyzwań i odkrywania własnych supermocy. To będzie super zabawa. Już 30 maja w ETC Swarzędz.

0: Dzięki do Media Markt.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hit na maksa.
2: Poznaj 93.5 FM.
4: Na zegarach 16. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Dwie z osób zatrzymanych w związku z majową serią fałszywych alarmów usłyszały zarzuty nie mające związku z tymi incydentami. Dowiedział się nieoficjalnie Krzysztof Zasada. Czy mają jakieś związki z grupą, która odpowiada za ostatnie bezpodstawne wezwania?
5: No, wiele na to wskazuje, że są jej członkami, jednak śledczym po zatrzymaniu udało się na razie postawić im zarzuty obejmujące wywoływanie fałszywych alarmów od lutego 2023 do września zeszłego roku. Natomiast jak się nieoficjalnie dowiedziałem, po zatrzymaniu te osoby twierdziły, że także uczestniczyły w ostatnich fałszywych wezwaniach policji i straży pożarnej do lokali zajmowanych przez osoby związane ze środowiskiem obecnej opozycji. Teraz prokuratura i policja muszą znaleźć dowody tych działań, żeby rozszerzyć podejrzanym zarzuty. Wobec jednego z podejrzanych skierowano wniosek o aresztowanie.
4: Tyle Krzysztof Zasada.
2: Słuchacie RMF Max Poznań.
4: Minęła 16, a my na bieżąco sprawdzamy dla Was sytuację na poznańskich drogach. Spory ruch tradycyjnie na Lutyckiej, Lechickiej, Niestachowskiej i Wawrzyńca. Zatory tworzą się na Królowej Jadwigi, Chlonda, Wyszyńskiego, Warszawskiej, Baraniaka i przed rondem Rataje. Kierowcy, uważajcie bezpiecznej drogi. Dni są coraz cieplejsze, a w najbliższy poniedziałek rusza sezon na kąpieliskach. Z wodnych atrakcji nie skorzystacie jednak w samym Poznaniu. Ze szczegółami nasz reporter.
6: Pierwsze kąpieliska w Wielkopolsce ruszają już 1 czerwca, m.in. nad jeziorami Powickim, Wilczyńskim czy Płotnowskim, a kilka dni później otworzy się również akwen Tropikana w Owińskach pod Poznaniem. W samym Poznaniu kąpieliska otworzą się dopiero 20 czerwca. Do 6 września będzie można pluskać się nad trzema jeziorami: Kierskim, Strzeszyńskim i nad Rusałką. Miasto podkreśla, że od kilku lat lista tych miejsc się nie zmienia. Dobra wiadomość jest taka, że w ubiegłym sezonie sanepid ani razu nie musiał zamykać poznańskich kąpielisk z powodu słabej jakości wody. Aktualną jakość możecie na bieżąco sprawdzać w internetowym serwisie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
4: To był Przemek Wałczyński. Warsztaty, wykłady, koncerty i spotkania. Sporo będzie się działo w poznańskim zamku. Co w programie jeszcze przed wakacjami?
7: Poza tym oczywiście zapraszamy też w dalszym ciągu na wystawę AI Algorytm Iluzji. Ta wystawa, która odwiedzają ją mnóstwo ludzi, bardzo nas to cieszy, otwarta będzie do 12 lipca, więc jeszcze osoby, które przyjdą na wakacje, też zdążą ją zobaczyć. Zresztą w trakcie tej wystawy mamy też program towarzyszący, więc można przyjść między innymi na przykład na Artistok Przemka Jasielskiego i otwieramy nową wystawę Głębia Ostrości w Galerii Fotografii PF.
4: Mówiła Anna Gruszka z Poznańskiego Zamku. Pełen program znajdziecie na stronie placówki. To już naprawdę ostatnie godziny. Mowa o zgłaszaniu projektów do tegorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mogą zgłosić maksymalnie 3 projekty bez względu na wiek czy meldunek. Wymagane jest dołączenie listy poparcia co najmniej 10 osób, którą można dostarczyć do 3 dni po zgłoszeniu. W Poznaniu termometry wskazują 24 stopnie, a na niebie króluje słońce, które pozostanie z nami do wieczora. Wiatr jest umiarkowany, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza dobra. Alergicy, uwaga, trawy i dąb intensywnie pylą, więc warto mieć przy sobie chusteczki. W nocy synoptycy przewidują opad deszczu, co będzie korzystne dla trawników. Temperatura spadnie do 14 stopni. Jutro spodziewamy się 23 kresek, a na niebie pojawi się słońce i chmury.
8: 16 na zegarach, więc co przed chwilą powiedzieli sobie pod nosem, a może nawet wykrzyknęli ci, co kończą pracę o 16. Nareszcie do domu, nareszcie weekend, nareszcie na grilla, nareszcie cokolwiek. No to my też zaczynamy od nareszcie. Męskie granie, orkiestra. Dawid Miązek i Wszystko Gra. Jestem z wami do 17. Zapraszam.

Save My Love, Kygo, Quality Griffin. To jest RMF Max. Słuchajcie, pewien influencer sportowy z Argentyny zrobił taką akcję, że szukał uczestnika Mistrzostw Świata w piłce nożnej nadchodzących, który ma najmniej obserwujących na Instagramie. No i znalazł, był to Nowozelandczyk Tim Payne, który ma niespełna 5000 obserwujących. Znaczy, miał 5000 obserwujących, bo po tym jak ten influencer zachęcił do obserwowania go, to teraz ma już 1,5 miliona, czyli awansował na poziom topowych gwiazd piłki nożnej. Jeszcze się mundial nie zaczął, jeszcze żadnego meczu nie rozegrali, nawet kopnąć piłki nie zdążyli, a on już awansował. Można? Można. No, mnie na mundialu co prawda nie będzie, ale słuchajcie, jakby ktoś chciał mnie zaobserwować na Instagramie, to zapraszam, Dawid Miązek. Nie musi być tam od razu 1,5 miliona, to dajmy spokój, 1 000 000 wystarczy. RMF.

0: audycji WIN w RMF Max. Od razu chcę się przyspieszyć przy tym kawałku, jak siedzimy za kukiem, chociaż jak stoimy aktualnie na wylotówce z miasta, to się za bardzo nie naprzyspieszamy. Za chwilę numer z innej bajki, ale taki, który też podkręci trochę tempo. Andy Dusty, Harris, Zokaria, a za parę minut wracamy do waszych sąsiedzkich historii. Będzie między innymi o takiej sąsiadce, którą każdy chciałby mieć.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Kto zwalcza ból?
7: Woltaren!
6: Kto?
7: Woltaren!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
14: Chojnu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Auto Kompol, koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1 zaprasza.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
1: I po reklamie.

0: Gotham od Metznera. To jest RMF Max, a my wracamy do waszych fajnych, niefajnych historii z sąsiadami. To jest fajna. Mateusz napisał, jakiś czas temu sąsiad szukał kota. Okazało się, że wszedł na naprawdę wysokie drzewo i zamiast straży pożarnej trzech sąsiadów, dwie drabiny i jeden uratowany kociak. I pięknie. A tu z kolei z innej bajki trochę. Sąsiad jest zapalonym stolarzem, przeszedł na emeryturę i cały dzień, nawet w zimę, na dworze wycina piłką elektryczną konstrukcję z drewna. Ale przynajmniej mebelki za czekoladę wam ogarnie albo coś. A tutaj jeszcze Paulina i jej historia super sąsiadki. Proszę bardzo, Paulina, dajesz.
1: Tak, mamy taką sąsiadkę jak dawniej, taką, o której o godzinie 20 można zastukać po dwa jajka i szklankę cukru i zawsze wesprze. A i właśnie mieliśmy taką przygodę, że kiedyś podczas wakacji pilnowała nam mieszkania i doglądała tarasu. Aha. No i gdy pytaliśmy, czy wszystko okej, to mówiła, że tak. No a po powrocie okazało się, że nasza ratanowa sofa została wywiana przez wiaterek z 6. piętra.
0: Wow.
1: No i tutaj nasza sąsiadka też stanęła na wysokości zadania i ją z parteru na 6. piętro z powrotem wtargała.
0: Ło, wow, co za dziewczyna. Mam nadzieję, że ją wynagrodziliście jakąś czekoladką czy czymś.
1: Oczywiście, że tak.
0: Pozazdrościć sąsiadki, jak ma na imię?
1: Dominika.
0: To pozdrawiamy, a do ciebie, Paulina, lecą gadżety RMF Max.
1: Ale

0: Taneczny klasyk od Dawida Tawary. Jeżeli dobrze pamiętam, to tak naprawdę jego jedyny duży hit, no ale jaki. If You Don't Know My Name, to jest RMF Max oczywiście i powoli już się z wami żegnam, bo do 17, no jeszcze trochę czasu, ale już coraz bliżej, już robi miejsce ekipie kanału nadawczego. Dzisiaj ekipa męsko-męska, Filip i Michał, Filip Kliber, Michał Siwek. Dwa słońce alfa w jednym pomieszczeniu. Jak to studio to wytrzyma? A jakoś dadzą radę. Na pewno będzie fajny powrót do pracy, jak zostaniecie z nami. Kanał nadawczy już za chwilę. Ja wracam do was jutro po 8 rano. Dawid Miązek, do usłyszenia. Cześć, pa.
1: Max. Reklama.
2: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
3: to wybrałabym prezent z Media Expert.
2: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
3: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
2: I wiele innych zabawek w super cenach.
4: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Więcej komfortu? Więcej przestrzeni? A może po prostu więcej Mercedesa? W MB Motors czekają ostatnie egzemplarze Mercedes-Benz GLE z rocznika 2025. Już od 1999 zł netto miesięcznie. A jeśli właśnie zastanawiasz się, czy go potrzebujesz, wystarczy jedna jazda próbna. Zapraszamy do salonu MB Motors w Poznaniu, ulica Krzywoustego 71. Wybierz swojego GLE, zanim zniknie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Co oznacza standard premium w inwestycji Harmony Antoninek od Agrobex Developer? Kameralny budynek w prestiżowej części Poznania. Tylko 35 mieszkań gotowych do odbioru. Wybrane w bardzo atrakcyjnych cenach. Wszystkie oferujące m.in. wyszpachlowane i pomalowane ściany, deskę kompozytową na balkonach lub trawę z rolki w ogrodach oraz zewnętrzne rolety elektryczne. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania i wybierz swoje. W Harmony Antoninek. Więcej na agrobex.pl.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa Bemo. Ulica Bukowska 146, Poznań.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.
3: W Poznaniu termometry wskazują 24 stopnie, a na niebie króluje słońce, które pozostanie z nami do wieczora. Wiatr jest umiarkowany, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza dobra. Alergicy uwaga, trawy i dąb intensywnie pylą, więc warto mieć przy sobie chusteczki. W nocy synoptycy przewidują opad deszczu, co będzie korzystne dla trawników. Temperatura spadnie do 14 stopni. Jutro spodziewamy się 23 kresek, a na niebie pojawi się słońce i chmury.
4: Hit na maksa.
5: RMF Max Poznań.
6: Two ships in the night.

0: Reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Polot Bike, Przeźmierowo, ulica Rynkowa 158. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Każde dziecko ma jakąś supermoc. Czas ją odkryć. ETC Swarzędz zaprasza na Dzień Dziecka z superbohaterami. 30 maja od 12 do 18 czeka na Was niesamowita grywalizacja pełna wyzwań, przygód i aktywności. Wystarczy odebrać swoją kartę superbohatera w punkcie startowym i wyruszyć w drogę pełną wyzwań i odkrywania własnych supermocy. To będzie super zabawa. Już 30 maja w ETC Swarzędz.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
4: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
3: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
4: To mi się podoba.
3: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
4: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hit na Maxa.
13: Poznań 93,5 FM.
15: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb ponownie zapraszam. Jest 17. Sejm przyjął projekt tak zwanej ustawy łańcuchowej, czyli zakazującej trzymania psów i kotów na uwięzi. Za zdecydowana większość posłów, przeciwko była Konfederacja i część polityków PiSu. Czy tym razem ustawa ma szansę na podpis prezydenta?
16: No wszystko na to wskazuje, ponieważ Sejm opuściła tak zwana ustawa kompromisowa, zawierająca uwagi, które prezydent Karol Nawrocki zgłosił w swoim projekcie. A chodzi o wymiary kojców, w których psy będą musiały przebywać w przypadku na przykład braku ogrodzenia. Kompromis zakłada, że wymiary tych kojców nie zostaną zapisane w ustawie, lecz określi je w rozporządzeniu minister rolnictwa.
15: O czym informował Kacper Wróblewski.
13: To jest RMF Max Poznań.
15: Politechnika Poznańska uruchomiła swój lokalny komputer kwantowy. O tym mówimy wam dziś na naszej antenie. Co ciekawe, to tylko pierwszy krok uczelni, jeśli chodzi o komputery kwantowe. W planach są kolejne inwestycje.
17: Chcemy na nim prowadzić pionierskie badania i edukację i dalej go rozwijać. Nie jest tajemnicą, że Politechnika zaczyna budowanie nowego Centrum Innowacji i Technologii. Ta inwestycja będzie sfinalizowana w ciągu 3 lat i zakładamy, że tam komputer o wartości 50 kubitów będzie zainstalowany w doskonałej współpracy z firmą IQM, więc zrobiliśmy pierwszy krok, ale żeby odżyć podróż, musimy jeszcze rozszerzyć go do wspaniałych 50 kubitów. Także ta wartość również finansowa jest początkową, możemy go rozbudowywać.
15: Mówił rektor Politechniki Teofil Jesionowski. Nowy komputer kosztował ponad 10 milionów złotych. Trwają prace nad planem zagospodarowania dla okolicy Teatru Polskiego w Poznaniu. Jak otoczenie może się zmienić, to sprawdził Przemek Wałczyński.
18: Założenie jest takie, aby uporządkować przestrzeń, zachować historyczny charakter okolicy i jednocześnie uzupełnić zabudowę. W planach jest m.in. stworzenie nowej pierzei ulic, ale przy zachowaniu otwartego widoku na gmach teatru. Przed budynkiem miałby również powstać symetryczny plac. Ten projekt był już omawiany przez miejskich radnych. Nie brakowało pytań o zieleń. Pojawiły się również obawy, czy stare drzewa przetrwają ewentualną budowę podziemnych kondygnacji. Część radnych uważa, że to jedna z najciekawszych najlepszych propozycji dla tego miejsca. Pytano również mieszkańców, bo zakończył się jeden z etapów konsultacji społecznych, ale w planach jest jeszcze jedna runda opiniowania tych zmian.
15: W Poznaniu powstał behawioralny zespół interdyscyplinarny. Pierwsze takie przedsięwzięcie w Wielkopolsce. Zespół skupia różne instytucje, które mają skuteczniej pomagać osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych. W porozumieniu uczestniczą między innymi policja, samorząd województwa, sąd, Uniwersytet Medyczny oraz gminy powiatu poznańskiego. Celem jest ograniczenie liczby interwencji wobec osób z problemami zdrowotnymi, społecznymi i agresywnymi zachowaniami. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was we Fleszu RMF Max. W tej godzinie to był poznański Flesz w pigułce. A teraz sprawdźmy prognozę pogody.
13: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
15: Do wieczora możemy cieszyć się słońcem, a na termometrach widzimy 24-25 stopni. Wiatr jest umiarkowany, choć momentami może być silniejszy, a ciśnienie pozostaje wysokie. Jakość powietrza w mieście jest dobra. W nocy prognozowane jest duże zachmurzenie i opad deszczu z temperaturą spadającą do 14 stopni. Jutro spodziewamy się 23 kresek, ale wiatr może być silniejszy. Na niebie pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie.

0: hity na maksa. Drodzy Państwo, złe wieści dla weekendu. Zaczynamy go w RMF Max.
1: I przy okazji wstaliśmy. Wstaliśmy, czyli Filip Kliber,
2: Michał Siwek.
1: Dobry wieczór w weekendzie. Fajnie, że jesteś z nami. Jest z nami też Justin Bieber, Nicki Minaj. Zresztą oni się zaraz sami przedstawią, bo tacy są po prostu oni.
2: Kulturalni ludzie, to jest wspaniali, naprawdę, jedyni.
1: Fajni młodzi, o.

0: Najlepsze hity do piątku to właśnie w RMF Max i właśnie w kanale nadawczym. 10 minut po 17 Morandi nam zagrał swój numer Save Me. To jest przy okazji też ulubiony wszystkich numer magistrów obecnie albo przyszłych magistrów, bo Save Me trzeba cały czas wciskać, kiedy piszecie pracę magisterską. Zapisz mnie, no, albo zapisz jako.
1: Trzeba, jak najbardziej w PDF-ie, w doku, jak lubicie. Tak. Ale nie o tym, bo u nas premiera. Tak trzeba zaczynać weekend. Z przytupem, z dobrym bitem, który tym razem stworzył David Guetta razem z Bebe Rexą. I ten numer nazywa się Sad Girls.
0: I to jest ten numer, który jest naprawdę bardzo wakacyjny. Tam jest taka bardzo fajna gitara. Numer, który brzmi, jakbyście byli nad morzem. A wy nad tym morzem możecie być już teraz. Dzięki RMF Max właśnie. And now,
2: ladies and gentlemen... Premiera w RMF Max.
0: Kocyk plaża, RMF Max, Bebe Rexa, David Guetta.
1: A zero, jak? Zero potrzeb.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Po co to tak krzyczeć, panie Alex?
1: Przestań!
0: Alex Warren, Fever Dream w RMF Max. Piosenka będzie. Nie jedna jeszcze u nas, ale ta jedna będzie szczególna, bo napiszemy ją my, ja i Filip, tylko musimy wiedzieć o czym.
1: A że jest piątek, to rzucamy taki bardzo luźny temat, tylko że wy teraz musicie nam zadanie utrudnić. Chodzi o to, żebyście nam wysłali na Messenger RMF Max swoją ostatnią wiadomość, którą właśnie wysłałeś albo wysłałaś na swoim Messengerze. No ja jestem ciekawy.
0: Wejdź teraz na Messengera i zobacz ostatnią wiadomość, którą wysłałeś, bez kontekstu. Po prostu wyślij nam tą jedną wiadomość i my każdą wiadomość, która do nas przyjdzie,
1: umieścimy. Tego nie mogę, ale mogę drugą.
0: Dobra,
1: Możemy
0: się umówić, że to będzie ostatnia cenzuralna.
1: No dokładnie. Czytałem na przykład.
0: I my wszystkie te wiadomości umieścimy w piosence, którą tymi ręcyma napiszemy, a potem puścimy ją w radiu, więc piszcie śmiało. Messenger RMF Max. Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
10: Znałem to już.
9: Dzięki RMF Max.
11: To tego się słucha.
9: Max jest pierwszy. Wiadomo co jest i co będzie hitem.
11: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Polot Bike, Przeźmierowo, ulica Rynkowa 158. Bike. Wybór staje się prosty.

0: Dzwonki do Media Markt.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Ale jest fajny ten piątek w RMF Max. Tabletka i dwa
1: najlepszy.
0: Dni. To jest najlepszy piątek, jaki możemy wam dać. Jest 17.32 i piątek się odpali w końcu. No, słychać
1: ja
0: co
1: myślę,
0: piątek.
1: Że jego słychać, czuć w powietrzu. Piątek ma również Anthony Gordon. To jest napastnik, którego sprowadza Barcelona. On ma też piątek, bo przecież w Wielkiej Brytanii tak samo jest piątek jak u nas.
0: Tak,
1: natomiast
0: Friday.
1: Chcieliśmy właśnie o panu Antonim porozmawiać chwilę.
0: Ma dwa razy więcej obserwujących, odkąd pojawiła się plotka, że idzie do Barcelony.
1: Tak, przeglądamy jego profil, nawet pojawił się tutaj taki komentarz, że o, super, wreszcie dobry napastnik w Barcelonie.
0: I to napisała anonimowa, albo anonimowy użytkownik o nicku Gówniara z paletką 23. Nie wiem, kto to może być.
1: Pomysłu nie mam w ogóle żadnego.
0: Nie wiem.

0: Joe pisze fajne piosenki, nie? O, tak sobie fajnie lecą w ten piąteczek, jadąc sobie w samochodzie, ale słuchajcie, ta piosenka, która zaraz powstanie, z wiadomości, jakie były ostatnimi wiadomościami na waszym Messengerze.
1: Wszystkie bursztynowe słowiki, Oscary, Grammy i inne takie, to już jest w kieszeni, to będzie piosenka złożona z ostatnich wiadomości z waszych Messengerów.
0: I ona, i ta piosenka już za chwilę w RMF Max. A nagroda to bursztynowe słoiki.
2: Reklama.
3: Barbara?
2: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
2: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Co oznacza standard premium w inwestycji Harmony Antoninek od Agrobex Developer? Kameralny budynek w prestiżowej części Poznania. Tylko 35 mieszkań gotowych do odbioru. Wybrane w bardzo atrakcyjnych cenach. Wszystkie oferujące m.in. wyszpachlowane i pomalowane ściany, deskę kompozytową na balkonach lub trawę z rolki w ogrodach oraz zewnętrzne rolety elektryczne. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania i wybierz swoje. W Harmony Antoninek. Więcej na agrobex.pl.
6: Więcej komfortu? Więcej przestrzeni? A może po prostu więcej Mercedesa? W MB Motors czekają ostatnie egzemplarze Mercedes-Benz GLE z rocznika 2025. Już od 1999 zł netto miesięcznie. A jeśli właśnie zastanawiasz się, czy go potrzebujesz, wystarczy jedna jazda próbna. Zapraszamy do salonu MB Motors w Poznaniu, ulica Krzywoustego 71. Wybierz swojego GLE, zanim zniknie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
8: Szukasz dobrej miejscówki na wieczór? Kierunek na tarasie w MK Bowling Poznań. Mamy tu wszystko. Muzykę na żywo, sety DJ-skie, pub quiz i sportowe emocje. W środę 27 maja o 21.30 startuje kino letnie. Ponadto finał studenckiej gry Campus Race. Wpadaj z ekipą. Zaprasza RMF Max.
9: Zobacz. Znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
10: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
9: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
10: To mi się podoba.
9: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
10: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
11: Każde dziecko ma jakąś supermoc. Czas ją odkryć. ETC Swarzędz zaprasza na Dzień Dziecka z superbohaterami. 30 maja od 12 do 18 czeka na Was niesamowita grywalizacja pełna wyzwań, przygód i aktywności. Wystarczy odebrać swoją kartę superbohatera w punkcie startowym i wyruszyć w drogę pełną wyzwań i odkrywania własnych supermocy. To będzie super zabawa. Już 30 maja w ETC Swarzędz.

0: 93 i 5 FM.
1: Do wieczora możemy cieszyć się słońcem, a na termometrach widzimy 24-25 stopni. Wiatr jest umiarkowany, choć momentami może być silniejszy, a ciśnienie pozostaje wysokie. Jakość powietrza w mieście jest dobra. W nocy prognozowane jest duże zachmurzenie i opad deszczu z temperaturą spadającą do 14 stopni. Jutro spodziewamy się 23 kresek, ale wiatr może być silniejszy. Na niebie pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie.

0: Niby Pink Panthers, niby Zara Larsson, ale Zara to wam buty pospadają, jak usłyszycie swoją wiadomość, którą wysyłaliście do nas na Messenger RMF Max. A to była ostatnia wiadomość z waszej skrzynki.
1: O tym piosenka teraz.
0: Od nas.

0: Gibbs, Kukon i Jonathan. Kukon.
1: To jest francuski raper. Kukon to jest kuzyn Kukona właśnie, naszego polskiego rapera.
0: I fajnie, bo Kukon bardzo zaskoczył, jeżeli chodzi o ten kawałek. Ja jestem bardzo zadowolony z rapera Kukon. I jeżeli chcecie więcej takich nowości i więcej takich ciekawostek, to zostańcie z RMF Max. Po 18 mamy coś też przygotowane. Kukon.
1: Tame Impala i Dracula przygotowane zaraz po 18 po drodze. Flash i prognoza pogody.

0: Kij do MediaMarkt.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Polot Bike. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 158. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Chcesz nauczyć się pływać? Dobrze ci idzie, ale podkręć tempo. Dawaj, płyniesz jak po medal. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich. Nauka, doskonalenie, mistrzostwo. Nauczymy pływać każdego, bez względu na wiek, już od 3 miesiąca życia. Prowadzimy zajęcia także w małych 4-osobowych grupach. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich.
3: Szukasz dobrej miejscówki na wieczór? Kierunek na tarasie w MK Bowling Poznań. Mamy tu wszystko. Muzykę na żywo, sety DJ-skie, pub quiz i sportowe emocje. W środę 27 maja o 21.30 startuje kino letnie. Ponadto finał studenckiej gry Campus Race. Wpadaj z ekipą. Zaprasza RMF Max.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
8: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
9: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. karlik.renault.pl.
8: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
10: Poznań 93 i 5 FM.
12: Czas na najważniejsze informacje lokalne, czyli flash w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Trafniejsze diagnozy, mniej papierkowej roboty i więcej czasu dla pacjenta. Takie mogą być korzyści z zastosowania sztucznej inteligencji w medycynie. Do naszego miasta przyjechali specjaliści z całej Europy omawiać kluczowe kwestie z zakresu AI.
13: To nie chodzi tylko o to, żeby sprawdzić w ChatGPT, Gemini, Grok czy jakimkolwiek innym narzędziu podstawowe informacje dotyczące leczenia, ale są dodatkowe inne, jeszcze bardziej dedykowane ku temu narzędzia, żebyśmy mogli z nich korzystać. Najnowsze publikacje, praca ze studentami. To są te dziedziny, do których my musimy się przygotować, aby móc także korzystać w sposób uporządkowany, a przede wszystkim prawnie, żeby to też było sankcjonowane na co dzień. Olbrzymia satysfakcja, że właśnie w Poznaniu najlepsi specjaliści, ponad 350 zarejestrowanych uczestników z całej Europy, może dzielić się swoimi doświadczeniami.
12: Mówił profesor Karol Połom z Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Wiecie, że już od poniedziałku rusza sezon na kąpieliskach? Z wodnych atrakcji nie skorzystacie jednak w samym Poznaniu. Ze szczegółami teraz Przemek Wałczyński.
14: Pierwsze kąpieliska w Wielkopolsce ruszają już 1 czerwca, m.in. nad jeziorami Powickim, Wilczyńskim czy Płotnowskim, a kilka dni później otworzy się również akwen Tropikana w Owińskach pod Poznaniem. W samym Poznaniu kąpieliska otworzą się dopiero 20 czerwca. Do 6 września będzie można pluskać się nad trzema jeziorami: Kierskim, Strzeszyńskim i nad Rusałką. Miasto podkreśla, że od kilku lat lista tych miejsc się nie zmienia. Dobra wiadomość jest taka, że w ubiegłym sezonie sanepid ani razu nie musiał zamykać poznańskich kąpielisk z powodu słabej jakości wody. Aktualną jakość możecie na bieżąco sprawdzać w internetowym serwisie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
12: We flaszu RMF Max teraz szybko o tym, co dzieje się w mieście. Poznań powołał nowego plastyka miejskiego Tobiasza Wichnowskiego, specjalistę od ochrony krajobrazu i współtwórcę uchwały krajobrazowej. Jego zadaniem będzie dbanie o estetykę miasta, współpraca z jednostkami miejskimi oraz opiniowanie inwestycji pod kątem estetyki. Wichnowski będzie również egzekwować zasady ładu przestrzennego, współpracując z Zarządem Dróg Miejskich i Strażą Miejską. Wraz ze wzrostem temperatur kulturalne życie w Poznaniu nabiera tempa. Poznańskie Centrum Kultury Zamek przygotowało bogaty program letnich festiwali, koncertów, wystaw i warsztatów. Sporo atrakcji przygotowano dla dzieci.
15: Zapraszamy też szczególnie rodziców z dziećmi, więc będą i koncerty dedykowane dla dzieci, między innymi bardzo lubiane czereśnie. Będą warsztaty również zielarskie i będą wydarzenia, które mamy nadzieję przyciągną właśnie naszych najmniejszych odbiorców, żeby w nich wyrabiać uczestnictwo w kulturze. Niebawem zaczynamy też cykl Wakacje na dworze, czyli pozostając tu przy tematach dzieciowych. Oczywiście wakacje zapewniamy dzieciom rozrywki w Centrum Kultury Zamek. Będziemy brać udział w warsztatach, spektaklach, też koncertach.
12: Mówiła Anna Gruszka z Poznańskiego Zamku. Pełen program znajdziecie na stronie Centrum Kultury Zamek.
10: Nie spinaj się. Sprawdź pogodę w RMF Max.
12: Noc w Poznaniu zapowiada się pochmurna i z opadami deszczu, a termometry pokażą 14 stopni. Jutro rano przywitają nas chmury i słońce, ale przez cały dzień może mocniej wiać. Po południu synoptycy przewidują więcej słońca, a pod wieczór znów może pojawić się większe zachmurzenie. Będzie całkiem przyjemnie, na termometrach do 23 stopni. Ciśnienie ma być w normie, a jakość powietrza w mieście dobra. Na podobną aurę pogodową możemy liczyć w niedzielę.
10: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
16: Kocham Lubczę także aż czasem muszę o niej na programie powiedzieć. Lubcza to jest piękne miasto, w którym wielu słuchaczy RMF Max mieszka. Pozdrawiamy serdecznie.
17: Całą Lubczę pozdrawiamy i okolice.
16: To jest miasto, o którym nigdy nie zapomnimy, w którym nasze serca spoczęły już na zawsze. Jest 18.04, pozdrawiamy Lubcze, ale nie tylko Lubcze, również inne miejsca w Polsce, ale rozwiniemy ten temat za momencik, dobra? No,
17: także zostańcie i czujcie się pozdrowieni wszyscy ci, którzy są w samochodach, w radiowozach i w innych miejscach, gdzie się słucha radia.
16: I gdzie się...
17: Coś z Lubczą kojarzy na przykład.
16: No właśnie.
17: Filip Kliber.
16: Michał Siwek.
17: 4 po 18.00.

0: 10 minut po godzinie 18. Czy my już dzisiaj mówiliśmy, że kochamy wszystkich słuchaczy RMF Max, Michał?
1: Tak, ale najbardziej kochamy tych z Lubczy.
0: O, z Lubczy to oczywiście. Cały czas pozdrawiamy Lubczę, nasza ukochana Lubcza. Tak jest. Wiemy, że w Lubczy się bardzo dużo dzieje, ale wiemy też, że się dzieje. Bo w Lubczy to się wiadomo. Tam się i na rowerze jeździ, i tam się zwiedza. Ale pytanie brzmi, co się robi w twojej miejscowości? Bo na przykład w mojej miejscowości, w Tomaszowie Mazowieckim, byli kręceni cztery pancerni i pies. No, takie historyczne wydarzenie. Wiedziałeś o tym?
1: Nie miałam o tym pojęcia.
0: No właśnie. A co takiego historycznego wydarzyło się w twojej miejscowości, to teraz nagraj nam głosówkę na Messenger RMF Max. No ja jestem ciekawy, co?
1: No ja też jestem ciekawy. I absolutnie, tak jak mówiliśmy, nie tylko mieszkańcy Lubczy są tutaj mile widziani. Każdy. Wiemy, że istnieją również inne miasta w Polsce. Tomaszów. Po prostu są gorsze. RMF Max.
0: RMF Max. No, do Lubczy nie macie podjazdu.
1: California Love, White 2115 w RMF Max. Jest to 18.11.
0: Ciekawostka z Kalifornii.
1: Aha.
0: Tam White nagrał numer. A co się wydarzyło w twojej miejscowości? Nagraj nam głosówkę na Messenger.

0: I właśnie o tym tytule piosenka za nami. Olivia Rodrigo i kawałek Drop Dead na 21 minut po godzinie 18, a my zapraszamy was w Polskę.
1: W Polskę idziemy, drodzy państwo, i szukamy ciekawych informacji. Informacji interesujących, frapujących. Tak dobrze mówię?
0: Pięknie mówisz, ale mnie zbiłeś z pantałyku, mówiąc właśnie słowo frapujące.
1: Co się wydarzyło w waszych miejscowościach?
2: U nas w miejscowości był na przykład marszałek Piłsudski.
1: No.
2: Przyjechał sobie tu, och, siedzieć Krześniaka.
0: A wiadomo, czym przyjechał, tak?
1: Czym przyjechał?
0: No, przyjechał na kasztance.
1: A, no więc... tak, na grilla, na kasztance.
0: Czyli był marszałek, był Krześniak i była kasztanka też. Dobra, co mamy jeszcze?
3: W mojej miejscowości rodzinnej, w Tarnobrzegu, była kopana kiedyś siarka. Największa kopalnia siarki w Polsce. Podobno jak tą siarkę kopali, to w mieście śmierdziało siarczystym bąksztalem. Tak.
0: Ciekawe, czym jest siarczysty bąksztal, bo to jest coś, co nas frapuje.
1: Ale ja się wreszcie dowiedziałem, skąd się wzięło, że jest siarczysty.
0: I właśnie, to się wzięło z Tarnobrzega.
1: Co się wydarzyło u was? Messenger RMF Max, zostawcie głosówkę.
0: No czekamy. Czekamy na głosówki o każdym zapachu. Przysięgamy. Reklama.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Morniny są gorące.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
11: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.

0: i od dawna to wiem.
1: 18:32, a nas ciągnie cały czas w Polskę, żeby się dowiedzieć, co tam u was słychać, co tam ważnego się wydarzyło, bo nie oszukujmy się, w Polsce dzieje się bardzo dużo i wiedzą też o tym słuchacze RMF Max.
2: I to jest właśnie miejsce, w którym tych rzeczy się dowiadujecie. Co się dzieje tak naprawdę w Polsce? RMF Max, jedyne miejsce, które powie wam prawdę.
3: A w mojej miejscowości palono ostatnie czarownice. Do ruchu.
1: No, i sprawdziliśmy i rzeczywiście tak było. Tak. Przyznajemy rację.
2: Jeżeli się zastanawialiście, jak to jest, że czarownice nie istnieją, no to właśnie tutaj jakby już wiadomo.
1: Podziękujcie do ruchowi.
2: No właśnie.
1: A potem... Ale w ogóle ciekawe, że na przykład to było w majówkę, nie? I stąd się potem wzięło święto grillowania w majówkę, nie? Że
2: jedziesz w niebezpiecznym kierunku.
1: No dobra, to zostawmy.
4: To z mojej rodzinnej wioski kiedyś uciekł byk, który przebiegł ponad 8 km lasami. Sprawa była dosyć głośna ze względu na to, że w pewnej telewizji również było to nagłośnione, a rolnik, któremu byk uciekł, nawet nie chciał o tym rozmawiać.
2: Ja też bym nie chciał rozmawiać, jakby uciekł mi byk.
1: Ale wspominają do tej pory w tej miejscowości o tym byku.
2: Mimo, że uciekł.
1: Max. Musiał być niezły byk z niego. Może dzik. Kawał byka, po prostu.
2: Już koniec. Messenger już? RMF Max. Co się wydarzyło u was w miejscowości, o czym do dziś się pamięta? Dajcie znać koniecznie.

0: RMF Max, z wami pamiętamy o kolebce polskości, o najpiękniejszym z polskich miast, o Lubczy, i stąd powstało pytanie, co się u was w miejscowości takiego wydarzyło, że później wszyscy o tym pamiętają.
1: No i Wera do nas napisała na Messenger RMF Max: u nas w miejscowości Kije koń wszedł na piętro i straż musiała przyjechać go wyciągnąć. Jaka w ogóle straż? Końska? Straż musiała go wyciągnąć. No i w ogóle ludzie się pewnie zastanawiają, jak to jest, że koń wszedł na piętro.
0: Aha.
1: A nas zaczęło zastanawiać, dlaczego koń nie wszedł wyżej.
0: No i nawet znaleźliśmy na to odpowiedź.
1: Tak, bo on myślał, że to jest koniec. A potem poszedł z kopyta.
2: Reklama.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
7: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
8: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
10: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
9: I dla dzieci z rodzicami.
11: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: Tysiące historii, setki światów.
16: Jedno z największych wydarzeń fantastycznych w Europie. Festiwal Fantastyki Pyrkon.
15: Ponad 2000 punktów programu. Koncerty, cosplaye, gry, spotkania z twórcami.
16: I blisko 67 tysięcy uczestników, którzy wiedzą, że fantastyka najlepiej działa na żywo.
15: Dołącz do fantastycznego miejsca spotkań. Pyrkon od 19 do 21 czerwca na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
16: Bilety na pyrkon.pl.
15: Peleryny mile widziane.
16: A smoki jak zwykle, we własnym zakresie.
15: Zaprasza RMF Max.
17: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
18: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Poznaj 93 i 5 FM. Just keep watching.
2: Noc w Poznaniu zapowiada się pochmurna i z opadami deszczu, a termometry pokażą 14 stopni. Jutro rano przywitają nas chmury i słońce, ale przez cały dzień może mocniej wiać. Po południu synoptycy przewidują więcej słońca, a pod wieczór znów może pojawić się większe zachmurzenie. Będzie całkiem przyjemnie, na termometrach do 23 stopni. Ciśnienie ma być w normie, a jakość powietrza w mieście dobra. Na podobną aurę pogodową możemy liczyć w niedzielę.

0: Hity, które krążą jak satelita, czyli September i Satellites na 11 minut przed godziną 19.
1: Świnoujście. Miejsce niezwykłe, drodzy państwo. Tam w ten weekend będzie się działo. Urodziny miasta, pociąg stylizowany na lata 70. Ale przede wszystkim, co mnie zainspirowało, koncert drugiej Maryli.
0: Drugiej?
1: Czyli energetycznego sobowtóra Maryli Rodowicz.
0: Matko jedyna, jak się Maryla dowie, to będzie mogła dwa w Sylwestrę obskoczyć.
1: W jednym roku.

0: Drodzy Państwo, ale to zasuwa. To jest John Summit z numerem All The Time w RMF Max.
1: Aż mi oczy wychodzą z orbit. Ale też mi oczy wychodzą z orbit, jak sobie przeglądam te wszystkie zdjęcia teraz pod Tatrami, bo tam natura pokazuje swoje piękno. Piękne, kwieciste, piękne, kwietne dywany pojawiły się właśnie pod Tatrami. Mega instagramowo.
0: Pięknie, korzystajcie póki darmo, póki jeszcze biały miś się tam nie pojawi.
1: Hej!
2: Reklama. Chcesz nauczyć się pływać? Dobrze ci idzie, ale podkręć tempo. Dawaj, płyniesz jak po medal. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich. Nauka, doskonalenie, mistrzostwo. Nauczymy pływać każdego, bez względu na wiek, już od 3 miesiąca życia. Prowadzimy zajęcia także w małych 4-osobowych grupach. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brykomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brykomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brykomana. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
7: A nie mówiłam?
6: Weź, nie! Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
2: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max. Na program zapraszają Agrobex Budowa, Agrobex Developer i Agrobex Logistyka. Trzy nowe marki Agrobex.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Szukasz dobrej miejscówki na wieczór? Kierunek na tarasie w MK Bowling Poznań. Mamy tu wszystko. Muzykę na żywo, sety DJ-skie, pub quiz i sportowe emocje. W środę 27 maja o 21.30 startuje kino letnie. Ponadto finał studenckiej gry Campus Race. Wpadaj z ekipą. Zaprasza RMF Max.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Poznań 93 i 5 FM.
2: Czas na najważniejsze informacje lokalne, czyli Flash w RMF Max Poznań. Zapraszam, Paulina Gołąb. Nie da się nim odpalić żadnej gry, ale i tak jest potężniejszy niż 100 pecetów razem wziętych. Politechnika Poznańska uruchomiła swój lokalny komputer kwantowy. Nowoczesny sprzęt ma dać przewagę technologiczną nie tylko samej uczelni.
3: To jest nie tylko krok milowy, ale takie nieoczekiwane marzenia, ale marzenia, jak wiemy, spełniają się, więc dzisiaj uruchomiliśmy oficjalnie komputer IQM 5-qubitowy, który będzie przede wszystkim służył rozwojowi naszego państwa. Po pierwsze, poprzez edukację, wzmocnienie edukacji, uruchomiliśmy nowy kierunek studiów pod nazwą Quantum Technologies na pierwszym stopniu, czyli kierunek inżynierski, a od lutego będzie kolejny informatyka kwantowa, czyli Quantum Informatics, czyli nowa platforma edukacji na najwyższym światowym poziomie.
2: Mówił rektor Politechniki Teofil Jesionowski. Jak może wyglądać najbliższa okolica Teatru Polskiego w Poznaniu? Trwają prace nad planem zagospodarowania dla tego miejsca. O tych zmianach teraz krótko Przemek Wałczyński.
4: Założenie jest takie, aby uporządkować przestrzeń, zachować historyczny charakter okolicy i jednocześnie uzupełnić zabudowę. W planach jest m.in. stworzenie nowej pierzei ulic, ale przy zachowaniu otwartego widoku na gmach teatru. Przed budynkiem miałby również powstać symetryczny plac. Ten projekt był już omawiany przez miejskich radnych. Nie brakowało pytań o zieleń. Pojawiły się również obawy, czy stare drzewa przetrwają ewentualną budowę podziemnych kondygnacji. Część radnych uważa, że to jedna z najciekawszych propozycji dla tego miejsca. Pytano również mieszkańców, bo zakończył się jeden z etapów konsultacji społecznych, ale w planach jest jeszcze jedna runda opiniowania tych zmian.
2: We Flashu RMF Max teraz krótko o tym, co dzieje się w mieście. To już pewne. Poznańska Hala Arena przejdzie gruntowną przebudowę. Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji modernizacji obiektu. Przebudowa ma poprawić standardy techniczne i estetyczne wnętrza, a także dostosować halę do wymogów sportowych i dostępności dla niepełnosprawnych. Oferty można składać do 9 czerwca. Wraz ze wzrostem temperatury za oknem kulturalne życie w Poznaniu rozkwita. Letnie festiwale, koncerty, ale także wystawy czy warsztaty. Taki program przygotowało Poznańskie Centrum Kultury Zamek. A najgorętszym punktem czerwcowego programu będzie festiwal Etnoport,
5: który trwa od 11 do 14 czerwca. Oczywiście świetne koncerty na trzech scenach. Na dziedzińcu zamkowym w sali wielkiej i na scenie w parku imienia Adama Mickiewicza. Będą też mini koncerty na dziedzińcu otwartym. Oczywiście oprócz 4 dni poświęconych całym koncertom, również klub festiwalowy, gdzie będzie można potem potańczyć, ale też liczne wydarzenia towarzyszące. Pokazy filmowe, rozmowy.
2: Mówiła Anna Gruszka z Poznańskiego Zamku. I to wszystko we Flashu RMF Max. To był Poznański Flash w pigułce.
0: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
2: W nocy termometry w Poznaniu pokażą 14 stopni, a niebo będzie pochmurne z opadami deszczu. Jutro rano przywitają nas chmury przeplatane słońcem, jednak przez cały dzień może mocniej wiać. Po południu synoptycy przewidują więcej słońca, ale pod wieczór znów mogą pojawić się chmury. Temperatura będzie całkiem przyjemna, sięgająca około 23 stopni. Ciśnienie pozostanie w normie, a jakość powietrza w mieście będzie dobra. Podobnej pogody możemy spodziewać się w niedzielę.
6: Dobry wieczór! Jest już po godzinie 19:00. Niektórzy już mają umyte rączki, na pewno już niektórzy mają umyte zęby, bo szykują się do spania. A ważne rzeczy jutro o 19:00 będą.
7: Opowiemy o tym za momencik. Jutro jedno z najważniejszych sportowych wydarzeń roku, a dziś jedno z najważniejszych radiowych wydarzeń. Dziś.
6: Filip Schliber,
7: Michał Siwek i kanał nadawczy w RMF Max.

0: Sobel. Sobel w RMF Max, Sobel na wieczór, Sobel na piątek. Sobel po prostu jest całkiem niezły, ale są też numery, które wyszły dopiero dzisiaj i dopiero aspirują do bycia super, a Yearbooks i Babylon to na pewno taki numer jest.
1: To jest, drodzy państwo, klasa.

0: Nie, ale możesz słuchać też dźwięku jednocześnie oglądając.
1: Ale ja nie chcę oglądać, ja chcę tylko dźwięku słuchać.
0: Możesz łączyć uszy i oczy.
1: To teraz możecie tylko słuchać, na przykład w radiu Yearbooks i Babylon. To jest właśnie ten świeży letniaczek, to jest premiera w RMF Max, dajcie koniecznie głośniej. And now, ladies and gentlemen...

0: Idzie.
1: Nie uwierzycie, ale to nie jest jedyne święto piłkarskie w ten weekend, ponieważ jeszcze są baraże o wejście do Ekstraklasy,
0: Filip,
1: ale...
0: to nikogo nie interesuje.
1: Ale skupiając się na meczu finałowym, który już jutro. Jutro o godzinie 18 będzie mecz rozgrywany, no i fani kiwi piłkarscy mówią, ale jak to, halo, jak to, o 18, tak wcześnie?
0: Tak, PSG z Arsenalem się mierzy, zazwyczaj te finały były o 21, a tym razem godzina 18, UEFA tłumaczy to tym, żeby całe rodziny mogły sobie ten mecz obejrzeć, a dzieciaki mogły obejrzeć go do końca, bez konieczności zarywania nocy.
1: A nam się wydaje, że jednak prawda jest inna, bo niektórych nawet już o godzinie 19, kiedy teoretycznie zaczyna się druga połowa, to i zaczyna się u niektórych nawet trzecia albo i czwarta połowa.

0: Lato idzie. Można to poznać oczywiście po takich letnich bęgerkach, które się pojawiają coraz gęściej w radiach, ale też po tym, że po prostu jest gorąco, człowiekowi jakoś ulgę potrzebuje, coś by potrzebował chłodnego się napić, schłodzić się jakoś. Są na to nowe sposoby na świecie, drodzy państwo.
1: Nazywa się to pekińskie bikini.
0: I teraz uwaga, to polega na tym, że mężczyźni, bo to jest dla mężczyzn to pekińskie bikini, biorą po prostu swój t-shirt i sobie go tak podwijają, że jakby widać im brzuch wtedy.
1: Ale nie zapomnijmy też, że do tego jeszcze trzeba dodać jeden element. Jeszcze trzeba dodać japonki.
0: Tak, to jest wtedy full stylizacja.
1: Plus skarpetki, żeby było po polsku.

0: Nicki Minaj, Justin Bieber, Michał Siwek, Filip Kliber, Matko Bosko, kogo nie ma w kanale nadawczym? Są absolutnie wszyscy.
1: To jest mocna ekipa, my absolutnie widzieliśmy się właśnie z Nicki Minaj i Justinem Bieberem dokładnie zero razy, ale wspólnie tworzymy niezwykłą ekipę, która przywozi wam, dostarcza weekend właśnie
0: dzisiaj. I przy okazji jeszcze dostarczamy wam najważniejsze informacje pogodowe, bo była też ekipa synoptyków, speców od pogody, jak chcecie ich nazwać.
1: Taka ekipa to jest, że ło!
0: My po prostu niezłą ekipę tutaj zmontowaliśmy.
1: Max. I ta ekipa za chwilę wam zaprezentuje najświeższą prognozę, więc zostańcie z nami.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy

0: 30 lat kultowego CD Action. Społeczność gamingowa spotyka się na żywo w Łodzi. CD Action Expo 2026. Dwa dni pełne gier, emocji i popkultury. Najnowsze produkcje, strefa retro, turniej Tekken 8, konkurs cosplay, planszówki, karcianki i masa atrakcji dla graczy. Spotkaj redakcję CD Action, twórców ulubionych gier i youtuberów. Wejdź na expo.cdaction.pl i zgarnij bilety. CD Action Expo 2026. 30 lat grania razem.
1: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
2: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Arbuz 62% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
4: I po reklamie.

W nocy termometry w Poznaniu pokażą 14 stopni, a niebo będzie pochmurne z opadami deszczu. Jutro rano przywitają nas chmury przeplatane słońcem, jednak przez cały dzień może mocniej wiać. Po południu synoptycy przewidują więcej słońca, ale pod wieczór znów mogą pojawić się chmury. Temperatura będzie całkiem przyjemna, sięgająca około 23 stopni. Ciśnienie pozostanie w normie, a jakość powietrza w mieście będzie dobra. Podobnej pogody możemy spodziewać się w niedzielę.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: beautiful.
1: Jezu, jak pięknie.
2: No pięknie.
1: Pięknie, bo to beautiful.
0: Beautiful weekend się zapowiada, beautiful weekend się szykuje, a my jako beautiful się żegnamy, no bo już więcej tak. Piękna antena nie wytrzyma.
2: Chcielibyśmy wam w ogóle na ten weekend życzyć, żebyście się niczym nie struli na przykład. Bo najgorzej to jak się człowiek struje właśnie gdzieś w piątek wieczorem.
0: Uważajcie na pomidory.
2: Najgorsze są pomidory.
0: Skórki z pomidora. To tego unikamy w piątek i w sobotę wieczorem.
2: Michał Siwek.
0: Filip Kliber.
2: Do
0: jak
2: usłyszenia.
0: Skórka usiądzie, to koniec. To nie ma weekendu.
3: No to mamy piątek, piąteczek, piątunio i Latino Festival. To już dzisiaj na minus jeden starego browaru. Tak gra słodownia na minus jeden. Doskonałe dźwięki Latino i Tribute. Oczywiście tu Bad Bunny. To wszystko dzieje się na minus jeden w starym browarze. No i dzieje się hałasowo także w sobotę, bo już w sobotni wieczór pojawiają się panowie Stage the Music z supportem Kultermana. Louis i Tommy Gustaw grają imprezę We Groovin. To oczywiście wszystko na minus jeden starego browaru. To wszystko oczywiście w słodownie. Gdzieś jeszcze w ten weekend się wybrać, gdzie potańcować. Dwa progi, koncertowe plany także na ten miesiąc. Dosyć mocniejsze uderzenie a propos dwóch progów. W Hachu na wiele parkietów grają. Bangaranga Eurovision Party. To także wydarzenie utworzone na piątkowy wieczór, jeśli chodzi o Hach w Poznaniu. Klub Best, no to tutaj trzeba wybrać się dobrze, jeśli nie posłuchać i dance'ów, i house'ów na głównym parkiecie. No to jeszcze możecie wyskoczyć do klubu na fali. Codziennie gra muzyka, a dłużej i fajnie, jeszcze bardziej tanecznie w weekend. To wszystko nad poznańską Wartą.

0: obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, a gdzie mogę kupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Halo, tu Brikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.

No w końcu możemy otwierać piątkowy wieczór, gdziekolwiek będziecie, cokolwiek robicie. RMF Max jest z wami, Przemek Grabowski za starami, a zaczynamy nasz weekend już od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Tutaj najważniejsze numery i dzisiaj bardzo ciekawe, także klubowe premiery, a zestawienie przy piątku otwiera Metzner, jego Gotham. RMF Max 10 numer

0: Piątkowa premiera wraca. Niemiecki DJ Robbie Schulz śpiewa Barbs. Better Times szybko wpada w ucho. Może dlatego, że przypomina trochę, ja mam takie wrażenie, przypomina trochę Hit Your When Love Takes Over Davida Guetty sprzed lat wielu. No to przypomnimy sobie ten kawałek jeszcze dzisiaj wieczorem, to na pewno. Głosujcie na nowe numery pod rmfwax.pl. Jeśli chodzi o piątkowe klubowe nowości, to jeszcze w tej godzinie będzie Cascade z Ameryki. Czeka Martin Garrix plus Ed Sheeran, a na dziewiątym wciąż trzyma się bardzo dobrze Alex Warren i jego Fever Dream. RMF Max. RMF
1: Max. Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

I może rzeczywiście przyjdzie taki czas, kiedy Martin Garrix zaśpiewa na liście Hopbence. Tutaj Martin produkuje, Ed Sheeran na mikrofonie, Repeat It. Mamy nowości tego tygodnia, chłopaki startują na miejscu 8. Chyba tylko. Halo, halo, gdzie są fani Garrixa i Eda? Zbieramy się na rmfmax.pl. Teraz numer, który zapowiada już lato. Piękne, słoneczne i na maksa świetne afrohausy, Topic i Becky G, która śpiewa właśnie w tym kawałku. Sorry, papi.

0: dzisiaj wieczorem będzie jeszcze trochę takich polskich rapowych świeżynek. Win od Gipsa, to siódemka na liście Hot Bands, a teraz zagadka, jak myślicie, o kim mowa? Będzie jej nowość, piosenkarka, która zaczęła tworzyć własne utwory już jak miała 8 lat. No można tutaj wymienić wiele dziewczyn. Kto wiedział, że chodzi o Gracie Abrams, premierowo w numerze Hit The Wall. Już za kilka minut na liście Hot Bands.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę.
5: Prosto, w prawo.
4: Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
12: Marian,
13: a
12: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
13: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
12: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
13: Wygodnie i za darmo.
12: No.
14: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: I po reklamie.

Jak wam się podobało? Kogo zauroczyła Gracie Abrams w nowości Hit the Wall? To nasza piątkowa premiera w RMF Max. Jej wielką także fanką jest Taylor Swift. Gracie od dziecka była fanką Taylor Swift, a później otwierała jej koncerty, tak się stało. No i teraz Taylor śledzi Gracie. Nowe przyjaciółki czekają na wasze głosy. Gracie Abrams, Hit the Wall, rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę, od razu słychać, że jest piąteczek. Tutaj brazylijski duet braci Dub Dogs, ich wersja How Does It Feel? 5. Numer

Premiera w RMF Max, DJ Cascade, Stany Zjednoczone, produkował z Deadmausem, kiedyś robił także trensy, zresztą czasami grywa również trensowo. Beat Again, komu się wkręciło, głosuje w piątek wieczorowo rmfmax.pl. Przed wami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwierają nasze roztańczone, rozśpiewane modelki. Lubię cię jak lato.

0: zawsze musi zjeść hamburgera z frytkami, żeby była tłusta impreza. To nasz nowy wykonawca Daydream Affiliate i jego klubowa opowieść w numerze Playback. Czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. W piątek na miejscu trzecim modelki Lubię Cię Jak Lato. Dwójka należała do DJ-a Illenium, który wrócił tak wysoko do zestawienia z Ellie Goulding w numerze Don't Want Your Love. Ale kto otwiera weekend na samym szczycie? Najwięcej waszych głosów na hop zdobywa ponownie Tame Impala. Robi dla siebie, ale także tak po cichu dla wielu innych gwiazd. Produkował także dla Lady Gagi na przykład. Tame Impala w remiksie Jenny rządzi ponownie na szczycie w numerze Dracula.
1: One. One. One. One. One. Numer

0: Dracula, Tame Impala ponownie na szczycie na liście Hot Bands. Zostacie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem. Będzie Loco Loco. Pojawi się David Guetta. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: No to mamy piątek, piąteczek, piątunio i Latino Festival. To już dzisiaj na minus jeden starego browaru. Tak gra słodownia na minus jeden. Doskonałe dźwięki Latino i Tribute. Oczywiście tu Bad Bunny. To wszystko dzieje się na minus jeden w starym browarze. No i dzieje się hałasowo także w sobotę, bo już w sobotni wieczór pojawiają się panowie Stage the Music z supportem Kultermana. Louis i Tommy Gustaw grają imprezę We Groovin. To oczywiście wszystko na minus jeden starego browaru. To wszystko oczywiście w słodownie. Gdzieś w ten weekend się wybrać, gdzie potańcować. Dwa progi, koncertowe plany także na ten miesiąc. Dosyć mocniejsze uderzenie a propos dwóch progów. W Hachu na wiele parkietów grają. Bangaranga Eurovision Party. To także wydarzenie utworzone na piątkowy wieczór, jeśli chodzi o Hach w Poznaniu. Klub Best, no to tutaj trzeba wybrać się dobrze, jeśli nie posłuchać i dance'ów, i house'ów na głównym parkiecie. No to jeszcze możecie wyskoczyć do klubu na fali. Codziennie gra muzyka, a dłużej i fajnie, jeszcze bardziej tanecznie w weekend. To wszystko nad poznańską wartą.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
11: Tysiące historii, setki światów.
12: Jedno z największych wydarzeń fantastycznych w Europie. Festiwal Fantastyki Pyrkon.
11: Ponad 2000 punktów programu. Koncerty, cosplaye, gry, spotkania z twórcami.
12: I blisko 67 tysięcy uczestników, którzy wiedzą, że fantastyka najlepiej działa na żywo.
11: Dołącz do fantastycznego miejsca spotkań. Pyrkon od 19 do 21 czerwca na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
12: Bilety na pyrkon.pl.
11: Peleryny mile widziane.
12: A smoki jak zwykle, we własnym zakresie.
11: Zaprasza RMF Max.
13: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
14: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowid.
18: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: i po reklamie.

Contigo. Fajnie, że jesteście z nami. Graba z wami, Gordo. Po 21:00 Przemek Grobowski, witajcie piątkowo, wieczorowo, weekendowo. Mam tutaj wasze ulubione kawałki, nowości, ale będą też klasyki. Teraz jaka nuta, słuchajcie, początek rewolucji EDM tak naprawdę. 2009 rok. David Guetta pokazuje numer z Kelly Rowland z Destiny's Child. When Love Takes Over, i wtedy tańczył do właśnie tego bitu cały świat. 2009 rok.

Jack Jones zapowiedział, że wróci na imprezy na Ibizie. Wrócił tutaj w RMF Max w piątek wieczorem jego Brief. Teraz odkrywamy nowości, które Calvin Harris będzie grał też na pewno na swoich imprezach na Ibizie i ma nadzieję, że pobije rekordy frekwencji. To bardzo możliwe. Calvin Harris i wokalistka, z którą chcą robić się wszyscy, czyli Jazzy. Tak nas buja Calvin Harris przed wakacjami. Satisfy, nowość w RMF Max.

0: Si antes te hubiera conocido, to Karol G w drodze na Before. Może w drodze na piątkowego Kepsa. No raz w tygodniu to można sobie pozwolić. Człowiek czekał cały tydzień, w końcu się doczekał. W drodze na Kepsa także za chwilę w głośniku nasza nowość ostatnich dni. Pink Panthers i Zara Larsson, one pewnie też czasami sobie pozwolą na fryteczki. Czeka Stateside.
1: Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
3: A nie mówiłem?
2: Weź. Nie. Będzie można powiedzieć teraz. To pewnie.

0: Agrobex Logistyka. Trzy nowe marki Agrobex.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
12: I po reklamie.

Taki beat, premiera tego tygodnia w RMF Max. Kasba Łagany i Oscar 8-3. Multisport, wersja taka grzeczna, taka wiecie, no taka czysta, taka clean. Kto chce, Kasia, sorry za wyrażenie, w liście Hopbency, Kas czeka na wasze głosy. Kasba Łagany, myślę, że chyba tylko hop, rmfmax.pl. Alok też walczy o jedynkę tego weekendu, jego Dive Into Me teraz w RMF Max.

Candy Dust Polska niedawno na szczycie listy Hot Bands, a teraz numer na urodziny dla naszego kolejnego jubilata, kolejna osiemnastka w tym tygodniu. Magda pozdrawia Tomka. Tomek, sukcesów w dorosłym życiu, szczęścia w miłości, dużo uśmiechu, dużo radości, no i spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń. Są też pozdrówki od kumpli. Podobno jutro przy sobocie będzie impreza na maksa, a teraz Tomaszek dla ciebie na 18 urodziny w piątek wieczorem w RMF Max, Eben i jego Halo.

0: na drugiej nodze tak badają trzeźwość w Stanach Zjednoczonych. No, na przykład Justin Timberlake ostatnio nie przeszedł takiego testu. Nie dał rady potańczyć na jednej nodze. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę Justin Bieber, wiem, że czekacie, jest piątek, jest Justin Bieber z Nicki Minaj oczywiście. Beauty and the Beat, mega beat. RMF Max.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50 plus. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50 plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowit.
12: I po reklamie.

Skrycie w RMF Max, Gibbs, Kukon i Jonathan, ty masz, tak nas bujają w piątek wieczorem. Czas leci szybko, ale to chyba dopiero po 22. Graba z wami, za chwilę chaosowa nuta z Holandii, duet Another, słoneczne Talk to You, ale teraz, jeśli pozwolicie, wrócimy tak trochę do imprezowej przeszłości listy Hop Bands. Kto pamięta, pierwszy wielki hit In w RMF Max, to był właśnie ten kawałek, czyli Hot.

0: Jego muzyka to progressive house, ale także trensy. No słychać tutaj takie trensowe akcenty, można było odpłynąć, a o tej porze takie nuty brzmią jeszcze bardziej fantastycznie. To Alex Le Mirage i jego Forever and a Day. Teraz jeszcze jedna nowość, którą polecam wam na weekend w RMF Max. Świeży bit z listy Hot Bands MJK, czyli Machine Gun Kelly tak naprawdę, i raper Wiz Khalifa polecają się w numerze Girl Next Door. RMF Max.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

She Doesn't Mind. Kto pamięta jeszcze ten hicior? Sean Paul wieczorowo. No to teraz coś bardzo świeżego. Dawid Podsiadło przy piątku, jego sezon. Tak, mamy sezon na nowaliki. Pojawiły się już polskie czereśnie, są już jakiś czas polskie truskawki. Słuchajcie, jest aktualizacja. Byłem dzisiaj w warzywniaku. U mnie były już takie dobre polskie truskaweczki za 23. Staniało. Niedługo rzeczywiście będzie chyba ten makaron z truskawkami. Dawid Podsiadło pewnie też by sobie taki zjadł.

Ciran w RMF Max. Tak już przedwakacyjnie, a macie plany na wakacje? Gdziekolwiek będziecie, zapraszamy na nasze imprezy, czyli na naszą trasę Lato Lomaxa w tym sezonie na scenie RMF Max z Kolim, Edyta Górniak, Grzegorz Chorzy, Trzech Króli, ale także Majka Jeżowska, a nawet Maryla Rodowicz, no i Grubson, Cemsu, Zalia, Mortalcio. Gdzie będziemy niedługo? Już wam mówię. W Malborku. Kto tam będzie, dowiecie się jeszcze dzisiaj wieczorem, a u mnie przy piątku Ale Farben z Berlina i jego bity

0: To miał ciarki, słuchając nowej wersji Faithless Insomnia, New Religion, śpiewa Bibi Rexha. No to teraz jeszcze jeden klubowy klasyk, ale odświeżony przez Boba Sinclara, który odświeża własną produkcję. To jest beat, który polecam wam na weekend i na wakacje. Bob Sinclar, mistrz house'ów, ale kiedyś jego pierwszą, największą miłością, do dzisiaj uwielbia, jest przecież hip-hop. Ma setki, jak nie tysiące hip-hopowych winyli. Bob Sinclar i Kajsa, nasza nowość I Can't Wait.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Tak właśnie brzmi piątkowy wieczór w RMF Max. Poczuj dobry beat. Jazzy i Spritz w numerze Candlelight i nie kończymy dobrego grania dzisiaj wieczorem. Wróci tutaj Tame Impala, który zdobył dzisiaj szczyty listy Hot Dance, no i będzie rozpęcona nowość. John Summit i Chase Smokers robią hałas w numerze All The Time. Max.
1: Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: I po reklamie.

też robią nam piątek all the time. John Summit już niedługo w Polsce. Ciekawe, czy też będzie bez koszulki. Przemek Grybowski, witajcie po 23:00. W koszulce oczywiście, żeby nie było, jest grzecznie. Teraz kolejny imprezowy, klubowy klasyk. Kiedyś na liście Hot Bands. Niejednokrotnie na miejscu pierwszym. Przypomnimy sobie taneczną petardę, którą kiedyś pokazał DJ Ian Carey. Tak to leciało. Red Light.

który remiksował też przecież Tiesto swego czasu, a sam DJ Tiesto wchodzi teraz w nowe biznesy, już nie tylko bluzy, ale także buty sportowe. Trampacze, słuchajcie, buty sportowe naprawdę od Tiesto można mieć. No nie są to tanie rzeczy. Marshmello na razie nie ma swoich butów, ale ma nowy kawałek, który polecam wam piątkowo. Marshmello i Thomas Rhett teraz w RMF Max. Where we

Halo Disco, w piątek wieczorem The Colors, a teraz zaproszenie na naszą kolejną imprezę Lato Lomaxa. Słuchajcie, tym razem przystanek w Malborku i na naszej scenie 13 czerwca Wilki, Mortalcio, ale także Ola Bieniarz z RMF Max, która zmiesza największe hiciory, które znacie i lubicie i do których tańczycie. Zapraszamy. Gdzie będziemy jeszcze w tym wakacyjnym sezonie? Sprawdzicie na rmfmax.pl.

0: dobrego od Pitbulla, piątkowo-imprezowo. Kto z was też szykuje się na imprezę Pitbulla w Warszawie? A w wakacje Pitbull także w Londynie, gdzie chce pobić rekord Guinnessa łysych fanów. Niedosłownie, oczywiście można być bez włosów, ale można też nałożyć czepek. Pitbull szuka wolontariuszy, którzy chcieliby pomóc w biciu tego rekordu Guinnessa, a to będzie 10 lipca w londyńskim Hyde Parku. Macie go teraz w RMF Max, jego Fireball.
1: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

tygodniami na liście Hot Bands, a teraz Calvin Harris, który przypomina, że już niedługo wakacje, za dokładnie 27 dni, a bez weekendów to do wakacji jeszcze tylko 19 dni. Podobno najlepsze wakacje są zawsze na spontanie, a ostatnio coraz bardziej popularne są takie wakacje, takie w czasy jednodniowe, nawet u siebie w domu. Po prostu przez całą dobę nic nie robisz. Robisz tylko to, na co masz ochotę. Czego wam życzę? Calvin Harris o wakacjach teraz.

0: kolejny kawałek w jeszcze fajniejszym remiksie. Milky Just The Way You Are. Zrobił to David Guetta, który w tej wersji wmiksował jeszcze house'owy klasyk, French house'owy klasyk Stardust, czyli Music Sounds Better With You. To stąd ta melodia. Właśnie wiem, że może komuś się przypomniało, jak to możliwe, że piątek nam tak szybko zleciał. No jak lecą dobre bity, to zawsze czas leci za szybko. Ale słyszymy się jutro. Zapraszam na listę Hot Bands. Podsumowanie tygodnia. Wielka trzydziestka. Sobota, godzina 17. Przemek Grabowski. Cześć.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

kiedyś za wszystko w życiu sam odpowiem. Nikt mniej, nikt więcej, po prostu człowiek. Gdzie jest granica, co wolno i co warto, szukam. A każdy krok jest dla mnie w życiu niespodzianką.